Ja można. Na kiściu narodu moho, na plodotwornym fosforii wyrys lis berezowy. Konary kwitniom zelene, proreczte słowo. Szumom bez witru promowte, tyszyną bez szumu, słowom bez słowa powiczte, jak tu było. Adże z tej ziemi rosnete, z toho fosforu, i znate tajnu na jedną, z to neznanią bolit. Czy to zaprawdę tak było, że aż i tu nie klaczali, żeby i my, ich synowe, w nedrach matery iście, na zachodnim pisku klaczaty nie znali. Berezy od wstydu biły, szumu mouczania. Molu się do was, nie za was, chwilą doznania. Nie noszę żalu w sobie już do nikogo, adże nikogo nad nami, okrem Boga. Na slezach narodu moho, na płodotworniej soli, wyrys lis sosnowy. Oj, sosny, sosny, takie ty wyrosły na soli narodu moho.

zbierala, tam dziewczynońka kwity zbierala, kwity zbierala, w puszeczki klala, do річки несла.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drochy słuchaczy Łemkiwskiego Radia LEM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt. Zaczynamy obzeracz przyrody. Naszą przyrodniczą audycję, w kotri beru was na hirskie wandriłki, ale i nelem. Chodzimy sobie precin w naszym obzeraczu po Łemkowyni, chodzimy sobie po Czużyni. Wandrowaliśmy do tej pory tiż i w inczych zakutynach świta, za hranycią Polszczy, po Karpatach, desy dalsze, jak w okolicach Gorlic czy Sandeckoj Zemle. No i właśnie ich dneska pojechamy sobie za hranyciu Polszczy, ale niedaleko, bo do południowej do derżawy nachodziaczej się na południe, znaczy pojechamy na Słowację, a dokładniej w hirski masyw Małej Fatry. Dneska budemy wandruaty po janosikowych dierach. Co to jest? Co to są janosikowe diery? Jest to grupa głębokich dolin, które mają charakter skalnych żbyr w krywańskiej części Małej Fatry, właśnie na Słowacji. Janosikowe diery znajdują się między masywami Małocho i Wielkocho Rosuca ta i Bobotiu. A nazwa diery w języku słowackim znaczy diry, co bardzo dobry oddaje charakter do tych obiektów. Zatem będzie to wandriłka może nie bardzo dłucha, nie po wysokich chorach, ale będzie bardzo interesująca, bo w kontakcie ze skałami i z bardzo uskyma, takima żbyrami. Bilsze pro to tu przyrodniczą atrakcję w Małej Fatry budu wam chneska besidowaty i poklasz to, posłuchajmy muzyki, a po muzycznej pererwi wertam z konkretnymi interesującymi informacjami na temu janosikowych dierem.

I Wernulismy już minęła. Krótka muzyczna przerwa w chneśnim odcinku Obzracza Przyrody. Wandrujemy, albo budemy dopiero wandruaty po janosikowych dierach, znaczy po chłubokich skalnych żbyrach w Małej Fatri na Słowacji. Jest to system uskich, krutych żbyr, który bardzo głęboko wryzają się wapniakowe skały. I ten system ma składać się z paroch czasty. Mamy dolne diery, po słowacku besidujuczy, horne diery, nowe diery i tesna riżnia. No i dolne i horne diery to sód woznyknęły dokładnie za przyczyną takiej erozyjnej dialności dierowoho potoka, który spływa z pit perwału Medzirosudce na wysokości 1200 metrów nad morą między Wielkim a Małym Rosudcą. Nowe diery sód kanionem, który był wyrizany przez prawy dopływ toho dierowoho potoka, który płynie za z północnych zboczy Małoho Rosudca. A tesna riżnia też je taką barskalną czastą to tych dir, skalnych dir i wina ona woznyknęła za przyczyną lewoho dopływu dierowoho potoka, który płynę z pit chory tanecznica. No i woda heł stworzyła bardzo cudowy, bardzo zriżnyciowany relief, który jest połon skalnych załomił, połon bardzo takich tisnych triszczyn, tisz połon skalnych filariów, takich nachłych zużyń i rozszerzeń doliny. Dno żbyr jest iż bohate w różne skalne porochy i bilsze wodopady. Pitko trzyma, woda też wymyla klasyczne ewersyjne kotły. No i to tych wodopadów jest bardzo wielo. W dolnych dierach mamy dwa wodopady o wysokości 1 i 3,5 metra. W czasty nowe diery mamy 4 wodopady o wysokości od 1 do 2 metrów. No a w żbyrach chorne diery i tesna riżnia mamy razem 9 wodopadów o wysokości od 2 do 4 metrów. Co ważne i interesujące, wszystkie wodopady są choronene, są pit ochoroną jak pamiętniki przyrody. No i bardzo wielu ludzi, osobliwo litom, jarom i jeszcze skorom osenom, przyjeżdżają do Małej Fatry, do Nacjonalnego Parku Małej Fatry i właśnie idą sobie w te janosikowe diry, bo są to bardzo krasne czasty bardzo krasna czast. Jest to Małej Fatry i przede wszystkim masywu Małoho Wielkoho Rosudca. No i też warto tam smotryty nelem na skalne formacji, ale i też na rośliny, bo wkazuje się, że takie bardzo uskie doliny to mają też netypowy klimat, który ma wlejania na to co rosne w grunty, w zemle. Ale proto to powiem wam po krótkiej muzycznej przerwie. Posłuchajmy poklasz tą muzykę, a pak budu prodążaty besidu.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pochlib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie bidu powił, wera Boże.

tym wszystkim powiem, że chęciarz lidije, prawie każdy lemko z zachodu durije. Nowa moda teper, wszystkich preonaczat i naszy młody barsia tam polaczat. Stary

słuchacie obzeracza przyrody. Dneska w naszej przyrodniczej audycji sobie wandrujemy przez Janosikowy Dir. Już tak po łemkiwsku besiduju, czy bo po słowacku to Janosikowe Diery. Diery, Diry, bardzo podobne słowa. No i to te Diry to one, no, nie są jedne, ale jest ich tam cztery takie czaste, dolne Diery, chorne Diery, nowe Diery i tesna Riżnia. No i już peredwą doznaliście się kus takich geologicznych, skalnych informacji, tak powiem, ale też warto dopowisty dasz to pro mikroklimat. Bo stoi przyczyny, że to te diry to są bardzo uskie doliny, szerokie na paroch metrów czasom, to lito bywa tam cały czas dost chłodno, dost studeno. Nelem zimą trymat moroz, ale i lito może być pojawiać się niskie temperatury. To maje wlijania na wegetację. Tiż na to, że bardzo mało słońca je w tych dirach i tiż wysoka wilchit. Zatim możemy tam obzerać jawisko odwernienia roślinnych planter. No i dla premieru niże nachodziaczy się obszyli janosikowych dir na wysoki 650 do 850 metrów nad morą, możemy tam najty weloch gatunki roślin, które są typowe dla wysokich hir, na premier Alp albo i Tater. Natomiast na turniach i oberwystych skałach, desy wyższe, tam wysoko nad dnom żbyr, to rosną na premier reliktowe okazy sosny zwyczajnej, która jest typowa, ale dla kus tepliszych klimatiów. No i to jest bardzo interesujące, żeby właśnie tyż kole budete sobie chodyte przez Janosikowy Diry, żeby dozryty się takiego fenomenu. Jak już jem powił skorsze, ciła obszar dir nachodzić się na terenie Nacjonalnego Parku Mała Fatra, a dokładniej to tyż jest i czast rezerwatu przyrody Rozsutec. Zatem ciła to ta obszar jest pod mocną ochroną, no i w tak naprawdę, jest to tam choronety, bo to są fenomeny tak, które nie stritymy w innych czastach słowackich hir, bo dost nisko na niskich wysotach nad morą właśnie możemy, mat do czynienia z takimi czudesami, które w innych dyrżawach pojawiają się dopiero na tysiaczy, na dwóch tysiaczach, na trzech tysiaczach metriu. No i też to te kaniony są popularne posered turystiu i pro takie turystyczne aspekty wandriuke przez Janosikowy Diry powiem wam po krótkiej pererwie. Zatem leszam was z muzyką na paroch minut i wertam późniejsze.

dnešnim odtynku obzeracza prirody hodime sobi pres słowack kaniony w Małej Fatri, pres kaniony, jak nazywają się janosikowy diry. To są bars usk, bars hubok, hirskie żbyry, które są dostępne dla turystów. Jest tam jeden turystyczny szlak. No i to wszystko jest o tyłka atrakcyjne, że okrem smotrinia skał, to przede wszystkim budeme chodyty po bars zaawansowanych systemach schodkiu, drabynok, pomostiu, pres poruczaty. No, tyż, no, budut tam czasem tak, no, dost wielkie, różne ci wysoty. Budę trzeba chodyty po drabinkach paru dziesiąt metrów do chory. No, zatim tam poczujemy adrenalinu na to tych turystycznych szlakach w janosikowych dirach. To te wszystkie szlaky są dostępne darmo. Są one przyrychtowane dla turystów, tyż, które nie mają wielkiego doświadu po skalnym terenie. Zatem czasem nie bywa w sezonie, że idą ciły rodziny z dietynami. Jak ma te no, doufania taku do wiru w swojej dietyny, to może te wziąć ze sobą na tak litniu wandriuku zimą. Wianosikowy diry to lipsze, żeby i hale już tak zaawansowane turysty, które znają jak radyty sobie z ledą, z ośnichą, kole neje tak do kincia bezpieczni. Dobrym startowym punktem do ekskursji w diry są dwa punkty w osadzie Terchowa, w sele dokładniej Terchowa. Są to Stefanowa. Jest to niewielka część Terchowej, która znajduje się w owratniej dolinie, ta i Biele Potok. Tyż jest to jedna z część sela Terchowa, kotra nachodzi się na schód od centrum seła u wylotu Dolnych Dier. No i kotry diry są najbardziej popularne, to przede wszystkim Dolne i Nowe Diery są najbardziej odwiedzane, eksplorowane turystami, osobliwo lito. Zatem Berte to też pod uwagę, że no może być dość tłumni, kole pojechate tam w słoneczny weekend w lipcu czy w sierpniu. Zatem zaohaczam, żeby właśnie planować jakieś takie hirskie ekskursje w Małej Fatri, lipsze w czas jaru albo skorą oseną. No i to wszystko, co na chneska dla was się przyrychtował pro janosikowy diry. Mam nadzieję, że dajak was się zainspirował do tego, żeby może zaplanować kolesy sobie tam wandriuku. Mam nadzieję, że wzięli z tej już mapu do ruky i smotryte dokładnie, gdzie to się nachodzić, bo od Polszczy to nie jest tak daleko. Ja by siduję wam obserwować przyrody, nadaję z krakiwskiego studia i znam, że z Krakowa samochodem do janosikowych dir to sód 2,5 chodyny i hania izdy samochodom, autom. Zatem nie tak wielo. Może to na jeden dzień, może to na weekend, może to na 2-3 dni. Tam jedę chodyty w tej małej fatry, no i przede wszystkim właśnie, żeby sobie pochodyty po janosikowych dirach. Zatem dziękuję wam serdecznie dneska za uwagę, zaohaczam do słuchania dalszych odcinków Obzeracza Przyrody, żelam wam wszystkiego najlepszego, trzymajcie się, ostańcie zdrowi i ahoj. To był program Obzeracz Przyrody.

0: Večerą.
1: Jeden.
0: Dwa.
2: Trzy.
0: Na trzy głosy.
1: W radiu.
2: LMFM.
0: Trzy świty.
1: Od poniedziałku do piątku.
2: W roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

0: Tu Lemkińskie Radio.
1: LMFM.
2: LMFM.
1: LMFM.
3: LMFM.
4: I wertam do was dnes, drugi den czerwcia 2026 roku, to 153 den wroci do kincia, ale od nam się 212 dni. Czas żene do predu, ale my nie zwilniamy. Zrychtuwałem dla was fajną muzykę, tak że to nie prodążam. Lipsze posłuchajcie dobrej muzykę, jak tego, co teper dla was mam, ale to nie tak, że nie chcę do was dneska bisiduaty. Mam dla was pewne dejakie informacje, ale o tym kurs pizniejsze. W dalszej części peredacze powiem.

0: kochane słuchacze, słuchacie LEM FM. LEM FM to twoje radio. Moje na pewno. Slawko Trochanowski.
1: Doroslacze, wertam głowę z tej strony Sewerian Kosowski i zaran u sreda, sredy na tyżnia, ale my dnes jeszcze tot wieczór w Radio LEM FM witirka się trymamy, odże chciałbym LEM zanonsuaty, że zaraniśnia sreda bude dołgym dniom, bo den zaran potrwa 16 godzin i trwiłno 30 minut, a schyt są cię o godzinie 4.18, zachyt o godzinie 20.49. Tyszymy się, bo zaraniśnia sreda takoj początkiem długiego weekendu bude. Kto oczywidno sobie na piatniciu wilne robić, dumam, że większość z nas tak sobie poplanowali z tym, żeby w piatniciu nie robić. No ale samo sobą najbliższy weekend w Polsce to długi weekend i z tego się wszystko tyszymy. Ja tyszymy.

Wertam do Was, drodzy słuchacze. Produżamy nasze trzy świty w Radio LM FM. No i tu teper bym chciał Wam dać to z naszego lemkiewskiego, rusyńskiego kalendarium przypomnuty, ale tu kalendar odkrywam i pozeram, co tu dnes mamy. No i może w pierwszej czerwcu wspomnimy na 2 czerwca 1860 roku, to wrodził się Mykoła Hubaś, piwczo uczytel i kulturny robitnik medže vojvodinskýma rusnakami v Kocúri. Ďalšie 2. červťa 1912 roka, to data narodzenia Ivana Kováča, rusnínskeho právnika, politika i pedagoga. Ďalšie 2. červťa 1939 roka, to tiež data narodzenia v tom prípade Ivana Brovdyja, rusinského skulptora i malária, nositeľa čestných titulov, jaký pomer 2. marca 2023 roka v Mukačevi na Podkarpatiu. Totiž data narodzenia 2. červťa 1960 roka Ivana Mikloša, slovackého ekonóma i politika rusinského pohodzenia. Możemy ci wspomnieć na podiju 2. czerwca 1848 roku w Pradzi zaczął się Słowiański Kongres. Ale też daty śmierci, odże 2. czerwca 1955 roku to data śmierci Jurija Hojdy, poeta i publicysty z Podkarpackiej Rusy. No i jeszcze możemy wspomnieć na Myrona Buduńskiego, jaki pomer tak samo 2 czerwca 2018 roku. To był znany rusyński pisatel i profesor na Wojwodyni serd tamtyżnych Rusyniu. Z Lemkowiny takoj nie mam żadnej takoj większej daty. No tulem jeszcze może dodajmy do tego Słowiańskiego Zjazdu w Pradzi, jaki zaczynał się 2 czerwca 1848 roku, że serd uczestników tego zjazdu były oczywiście i karpackie Rusyny. Takoj to tylko z naszego lemkiewskiego rusyńskiego kalendarium. Ja Was zachęcam, żebyśmy dalsze sobie posłuchali fajną muzykę.

Szczera Dnes Zaran. Lem FM. Słuchaj, передавай другим. Lem FM.

0: Ne było, a je. W kince sme sa dočekali.
1: Tu vem kinské radio.
0: Lemkiewski głos w twojej chyży.
2: No i ja, drodzy słuchacze, do was wertam, bo dnes jakosy tak trafiła do mnie jedna gazeta jednej organizacji, która nazywać się, chociaż się nazywa Lemkiewską organizacją, ale niejako tą w żaden sposób tą lemkiewską organizacją nie jest, jest ukraińską organizacją, zaświadcza o tym swoimi działaniami, zaświadcza o tym členy tej organizacji swoimi działaniami, no i przede wszystkim statut organizacji też o tym świadczy. Czemu o tym biśiduję? Bo kiedy sobie wezmete presowy organ tej organizacji, to tam jest interwiu, jest dopis, który w bardzo nieprawdziwy sposób przedstawia historię Lemkiewskiej Watry, przedstawia to, co się podjęło na złami 89 i 90 roku. No i przede wszystkim jest to taka, podla mnie, manipulacja faktami. Tak, że kiedlem chcete tak zazryjte, nie podaju nazwy i organizacji, i tej gazety, ale wszystko dostępne pro was.
3: Słuchajcie tej pierwszej naszej hlasty oczki Lemkiewskiego Narodowego Radia LEM FM.

No i doroslacze, ja was już pomaleńkę praszczam. To była audycja Trysity, jak uste dne zachodne były czute w radiu LEM FM. Dziękuję za dneśnią striczów. Czetwer się nie poczujemy, bo to den swobodny od roboty, tak i my kus w radiu LEM FM poświadkujemy przy nachodzi toho dołgoho weekendu, ale w sobotu na audycji o domaż wszystkich kraśni proszę i tamtu sobotnią audycję, jaka przed nami, poczujete priamo z Lemkowiny, z czego ja się tisz bars tiszu. Dobranicz, majte się. Шумнее.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świt. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
3: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
3: Lem FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
3: W roboczy dzień.

LEM FM. 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

0: przeszkadza.
1: To było Korzo. Życzę wam wszystkim szumne dęzy. Stan te wierne radio LMFM. My się w Korzo i czujemy znowu za utra po piwo. Smoje proszczece z wami Piotr Medwiedź.

0: Jest sreda, 3 czerwca junija 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Lemkiuska artystka Daria Kuziak wzięła uczest w presowym śniadaniu zorganizowanym Ministerstwem Kultury i Nacjonalnej Spadkowiny. Strycza odbyła się z uczestiu ministra Marty Sienkowskiej i dokała rychtowanej ustawy o socjalnym zabezpieczeniu osób, które wykonują artystyczną profesję. W podii uczest wzięło 6 artystów, jako opowiadali o swojej robocie i realiach twórczego działania. Jak podała Daria Kuziak, išło o to, żeby wskazać, jak wygląda robota artysta, z jakoma wyklikami się mierzają na co dzień. Podczas besiedy każdy z uczestników mógł zaprezentować swoją działalność. Daria opowiła między innymi o operze inspirowanej lemkiuską kulturą. Podkreśliła znaczenie spadkowiny Lemkiu w jej twórczości. Kuziak przedała ministrowi symboliczne podarko. Triptych переселили на Смусову і Кривульку. Згідні з інформаціями міністерства, ціло уставу є стати основне соціальне забезпечення артистам, які часто працюють без постійного затруднення. Стріча в міністра пройшла в минулий четвер 28 мая. Gmina Uścia-Ruskie informuje, że zdobyła więcej jak 1,2 miliona złotych dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na modernizację pełnowymiarowego futbolowego boiska w Prunerii. Ciła inwestycja będzie kosztowała 2,4 miliona złotych. Jak dalsze zajawlat uriad, zawdiako tej inwestycji mieszkańcy gminy, a ułowni sportsmeny LKS Biła Prunerija budą mieć moderne i funkcjonalne miejsce do zajmowania się sportem i organizowania sportowych podii. Modernizacja poprawi usłowia do trenowania, zwiększy dostępność obiektu, a tym samym umożliwi większy rozwój fizycznej aktywności w gminie. W ramach zadaczy werchnią warstwę boiska wymieniać na naturalną, wymieniać oświetlenia na takie w technologii LED, zroblat betonowe obramowania dookoła boiska, zmicnia dwerchnią warstwę zono dla ludzi z niepełnosprawnościami. Przypominamy, że w najbliższych dniach w Rybkach odbude się piknik lemkiuskiej kultury w sebe, organizowany z nagody jubileju 80. urodzin Krzysztofa Krzyżanowskiego ta jubileju 65-lecia TVP Krakiu. W programie jest między innymi prelat tworzony Krzysztofą Krzyżanowską dokumentalnych filmów o Lemkach z towarzyszącymi dyskusjami. Będą też koncerty. Występują między innymi Julia Doszna i Iwona Iskra-Krynicka, Marianna Żelezna ta orkiestra Świętego Mikołaja. Ze spektaklem występuje też międzypokoleniowa teatralna grupa Plemia z Uścia Ruskiego. W programie jest też czytanie lemkiuskiej poezji. Swoją uczest potwierdził najwydatniejszy lemkiuski poeta Petro Murjanka. Okrem tego będą warsztaty śpiewu i zielarstwa, prezentacji tradycji regionu, lemkiuskiej kuchni, kiermasz tworzył rucznej roboty, a aż i kinna izda. Każdy dzień podziei zawierszy to nisko. Więcej jak 53 miliony złotych na inwestycje i remonty w Korlickim powiecie. Podczas 23. sesji Rady Powitu, która odbyła się 29 maja, radni podsumowali najważniejsze działania i stan finansów samouriadu. W 2025 roku sumaryczna wartość realizowanych inicjatyw była większa jak 53 miliony złotych. Z czego więcej jak 37 milionów złotych to środki pozyskano z zewnętrznych źródeł. Wielki nacisk był położony na rozwój drogowej infrastruktury. Na to cel przeznaczono 13 milionów złotych. Wśród głównych działań znaleźli się między innymi rozbudowa dróg, budowa mostów ta poprawa bezpieka, nowe pieszniki i bariery. Samouriad inwestował też w edukację i służbę zdrowia. Podczas zasiadania radno zapoznali się z raportem o stanie powitu i prijali schvalinja, kotro tokali mečenčoma budžetu i spiupraco s pozauriadovoma organizacijami. Власти підкрешляют, что широкий спектр инвестиций має безпосередньо переложитися на поправу якості життя мешканців і дальший розвиток регіону.
1: То були новини радіа Лем ФМ.

Paczizna Hodyna, z życia wzięta. Pro z życia wzięte, lem w lem FM.

Inna i szczęko we sni. Przy mikrofonie Natalia Małecka-Nowak. To patrz jest nachody na to Radio LMFM. Tiszusia na to tu naszu striczu. Kus wirtualnu, ma kus realnu, bo przecież Michałos czuje te w sobie, realni. Zaczynamy. 9.15, 10.45.

To jeszcze raz, bo zdaje się, że w poprzednim moim wchodzie nie do kincia był mikrofon tak zauczony, jak powinien byty. O. I na sam co dobry stynia czule. Natalia Małecka-Nowak, poczuj na chodyna. Kiedy właśnie tak czuty, nie czuty, to widomo, kotra to już redaktorka, prawda, jeśli dyt. Tyszusia, że stel, tyszusia, że już mi pisze te zwertate uwagę, że ta, to nie tak, tamto nie tak. Można na nas w serach łaty. I to budujucze jest, tak. 9.15, 10.45. Jem do waszej dyspozycji, na wasze uwagi, komentarzy, na waszą prysotynist. No to następna śpiłanka i przejdziemy do dalszych punktów paczysnej chodyny.

Dobry czuję te hołos Rostysława, Tatomera, Lemko Bluegrass Band, tu uwinczym projekti. Moi drogi, dnes serdyna tyżnia, już teraz bliżej. Już teraz bliżej do weekendu czerwowego, do weekendu w Polsce. Czwarty dzień czerwca to jest dokładnie 154 dzień 2023 roku i serdyna 23 tyżnia, przed nami jeszcze 212 dny, 148 roboczych, 64 swobodne od roboty przed nami dny. Jeszcze, no chyba, że ktoś sobie wziął swobodne na piatnięciu, to tych to relacja będzie roboczyma, a swobodne ma od roboty dnia mysia miniat, ale to już ważne, że przed nami jeszcze 17 pewnie z cudowych wesnianych dny. I chyba tylko sądzę stało czwarta, na ochodzeniu 4.32, schować się o 20.36. I pozeram już jednym okom na pochodowe mapy Instytutu Meteorologii i Wodnej Gospodarki. No i furt obowiązują to te ostrzeżenia przed burjami. Wczera i w nas obowiązywały, ani jednej bury nie było nigdy na horyzoncie, ani blisko, ani daleko. Ale liczę byty ostrzeżonym, jak pak narykaty, że nikto nie ostrzegał.

No, ja się nie upieram, kiedy twierdzę, że powiedziałem, że dneska jest 4 czerwca. Kiedy tak. Wszystko jest możliwe. Nie upieram się, że tak nie było, ale i tak sobie to prowiruję pak po programie, bo wszystko, co się obesiduje w naszym radiu, muset być nachylane. I pak możemy sobie wrócić do tego, co jsme wysiduali. Tak, że ja sobie to prowiruję. Już dla jasności. Dnes mamy sredu 3. Den czerwca, junia 2026 roku. I właśnie to den trzeci ten czerwca projdę pod znakom dynamicznych pochodowych zmian. Poszta dostała się pod wlijania za tokeneskiego tysku związanej z cyklonem Ulf, którego centrum lokuje się w pobliżu Szkocji. Od południowych godzin znad Niemiec, nad nasze zachodnie województwa, nasunę się aktywny atmosferyczny front, przynese ze sobą nelem wielkie zachmarienia. Sprojaśniamy, ale przede wszystkim niebezpieczne meteorologiczne jawiska. Tak, że uważajcie. Uważajcie, lepsze byty ostrożnym. Takie mocne załamania pochody zaczyna się już w południe. Pierwsze bury rozwinąć się na Pomory, zachodnie Pomory, Lubuszskiej Zemli i na Niżnym Szlesku. Front będzie się przemieszczać pomały i w wielu miejscach dojdzie do kulminacji opadów. Do wieczora to ta zona niebezpiecznych jawisk przesunie się w pas od Pomoria po Małopolszczu, obnymający Kujawy, Łódzką Zemlę, Wyżni Szlesk i obszar Gdańskiej Zatoki. Sereda podilit polszczu pod śladom temperatury, kiedy zachód drżawy skoro się ostudit, schód i center fort budu tiszyć się litnim teplom. Najwyższe temperatury odnotują mieszkańcy Kujaw, Gdańsko-Pomoria, Mazowsza. To te temperatury będą wynosyty od 14 gradusów na sudeckim peryferiu, 16-17 na południowym zachodzie do 22-25 w reszcie regionu, w nas na południe nawet do 27. Tak, że to barst litnia temperatura. W czasie bury porywy witru do 80, lokalnie do 85 km na godzinu. Witer poza tymi regionami, gdzie będzie buria,

Czyli będę słaby i umiarkowany, podłaty będę chował nie z południowego schodu, na zachodzie drżawy protiahom dnia, witer skrótyt na zachodni napriam i północno-zachodni barometry będą wskazywały około 1100 hektopaskaliów, nawet w niektórych miejscach poniżej to chodzi o 1000, ale furt powyżej 1000 hektopaskaliów. Uff.

Dobra, od razu się przyznaję, jak było. Tak było, że otworzyłam knyżkę z posłowiciami i prosto wzryłam to te posłowici i stwierdzam, że tak, przeczytam ich. I nie ma w związku z niczym. Prosto stwierdzam, że fajne. Znaczy, fajne, ale straszne. Fajne, ale prawdziwe. Smert przyczyną najdę, jak do chyży zajdę. Tak lamkę by się dojut. Smert stoi koło płotu, a więc co iszczy hladat kłopotu. To posłowie ci z knychy Lemkiuskie, Prypowitki i Prykaskie, Zaświadkowie, Wodek i Okolic, knyżka, którą przeczytało wydawnictwo Żyznowskie, a posłowie ci zapisował Bolesław Bawolak, Rokamy, Tisiacze, Sotkę Tisiacze. Posłowiec. I poślidnie to parę wernułam paru kartek, żeby Kuściak może tak bardzo optymistyczni zakończyty, ale to tu, którą naszłam, to wcale nie taka zas optymistyczna przypowitka. Życia perżyty to ne dzban wody wypyty. I tu możemy mieć aż trzy wersje. To życia perżyty to ne fajku skoroty. I jeszcze jedno. Życia perżyty to ne zahin za skoroty ty.

No i teraz idziemy sobie przez ramy kulturnej kalendar kulturnych podi. Choć już ją wam o Velohoriczach opowiła, to jeszcze czasu jem naszła, o czym ją nie opowiła, a gdybyście się mogli wybraty. No, na premier możecie wybraty się do Krosna, do Centra Spadkowiny Szkła. Tam dnes wernisaż wystały. Początek godzina 15.30. I jak organizatory kraśnie zapraszają, to są obrazy, które się obserwat, a są ditaka, które się czuje. Galaktyki świtłoczułych obiektiw. Wystawa, która opowiada do świetli, wrażliwosty i dostrzeganiu riczy, które często wtykają tej naszej sztodennosty. To stricza z fotografią, w której jest wiele struktury, refleksji, kontrastów, form schowanych w drobnościach. Prezentowane roboty według czerez różne świty od form organicznych, form abstrakcyjnych, refleksji po eksperymenty z kolorem, fakturą, prostorą. Każdej kadry jest okremą interpretacją świtła i próbą zatrzymania momentu w jego najbardziej na oczywidnej formie. To historia o uważnym smotrieniu, o emocjach zapisanych w obrazie, o przedmetach i jawiskach, które pod wlianiem świtła stają się czymś więcej jak codziennością. Plastyczność szkła pozwala artystom tworzyć cudesa. My się beremy za to te twory, nakładamy swoje okulary, smotrimy na świt i wskazujemy, jaką krasu z mewnych odkryli. Jest ono szerokie jak kosmos, wielkie jak galaktyki. No, bardzo wszystko poetycko, plastycznie złoczyte, zazerajte do Centra Spadkowiny Szkła na nową czasową wystawę. Możecie wybrać się do Tarnowa, w inną stronę i chamę. Tam dnes o godzinie 18.00 strefa dobrego grania, wesniany koncert. Młody, jeszcze nie wprawlony, ale wprawlający się artysty muzyki prezentują się na scenie. Widno w nich zaangażowania, często i tremu, ale występy przed publiką to jest to, na co są gotowy. I też to, z czym się musiał miriaty. To Center Sztuki Mościce, proszę na to dobre hrania. A jeszcze wracając do Krosna, probaczcie, że to tak chaotyczni, zazryła jem na site Etnocentra Korośniańskiej Zemli i mam informację o konkursie. Plastyczny konkurs Kwitia Paproty, swoje hladania. To zahalnopolska czerwowa zahalnopolska edycja plastycznego konkursu, jaki nawiązuje do obriadiów związanych z sobitką. I do to, żeby każdy z uczestników pohladał w takich archiwach, opisił obriadiu, może żeby pobesidował ze starszymi osobami, jak to było, i może na to pak schosnuaty w rozmaity sposób, może hosnuaty tradycyjne plastyczne techniki, ale też wszelaka kreatywność będzie docinana. Prace będą docinane w dwóch kategoriach. Pierwsza kategoria to jest dla osób, jakie mają między 14 a 18 roku, a druga kategoria to jest dla osób, które mają wece jak 18 roku. Roboty trzeba przesyłać do 21 czerwca junia do Etnocentra Korośniańskiej Zemli. Ogłoszenia rezultatów odbudę się 26 tego miesiąca w czas podii świato tradycji korośniańskiej zemli lito. Dla wygranych w obu kategoriach przedwyczajny sąd finansowy nagrody. Także to pewnie stiu wartat okrem samej sławy pierwszego czy tam drugiego miścia jeszcze groszowa nagroda. I jeszcze zazryła ją też do kalendaria kulturnych podii Krynyci i tam w piatniciu odbudę się
koncert krennickiej kurortnej orkiestry Adama Wrońskiego Najkrasze melodii świta i hostynni. Występ lat z nima Monika Biderman-Pers i Piotr Karzełek, jak tworiat duo performance. Jak raz to koncert jest biletowany, ale bilet kosztuje 20 złotych. Natomiast w sobotu koncert tej samej orkiestry już darmowy, bez duetu w Krynickim Amfiteatrze o godzinie 4 po południu, podobnie jak to piątkowy koncert. Także to miejsce jest to samo, dwa koncerty orkiestry z duetem albo bez. I jeszcze co mam dla was, to informacje o wielkim, jubilejnym, wyjątkowym jarmaku w Sanoku. Muzej Narodowego Budownictwa oficjalnie już zaprasza na jubilejny 50. folklorystyczny jarmak. I to odprojdę już w najbliższą niedzielę 7 czerwca junia. Podia będzie prochodziła w prostorach etnograficznego parku w Sanoku, oczywiście. I początek zaplanowała organizatory na godzinę 3 po południu. Głównym punktem programu będą artystyczne występy na skansenowej scenie. Zaprezentują się różne ciułane muzyczne i tańczowalne składy, w tym hist ze Słowacji. I publika będzie mogła widzieć, posłuchać takie zespoły. Bude to regionalny narodny ansambl Sanocka Zemla z Nowosielec, grupa Powianki, folklorystyczny ansambl z Lublina, ansambl piśni Tańcia Dąbrowica i gościem jest folklorny subor Rozmaria z Priaszowa. Okrem koncertu na obszary Sanockiego Skansenu, na wszystkich, które Ryszard Pryty, żdaty, będą też inne propozycje. Na miejscu zorganizowane będą pokazy tradycyjnych remeseł, kiermesz wyrobił ręcznej roboty, unikalnej narodnej sztuki. Dla smakoszy zrychtowane będą stoiska z regionalnymi strawami. Także to propozycja na ciłe popołudnie dla ciłych rodyn. Każdy znajdzie sztosy interesującego dla siebie. To teper lokalni dziewczęca z Iskani, śpiewanka od ansamblu Tohai.

Moi drodzy, czaruje te pochodu. Wszystkie to te kotry wybierają cię do ripok, znaczy cię pełni wszystkie to te kotry desy idą na długi weekend. To czarującowi pochodu, żeby było słoneczni i myło. No i kus powiem, że to czarowania się udaje. Nie znam, kto to za to odpowiada, ale o kilku, jeszcze paru dni temu na piatnieciu i na sobotu było no duże barże dojczoło, jak jest teper, no to teper taki lekki doszczyk lęb w piatnyciu. W popołudniowych godzinach jest możliwej temperatury przyjemne 21-23 gradusy i tego deszczu to naprawdę, tak bym powiedziała, symboliczni około 4-5 popołudny, a na sobotu, na 6 czerwca, to już dla ripok jest pełne słońce. Może kusi siarno studenisze, bo temperatura taka no, parunace gradusów, rano 13, a w najteplejszym momencie dnia 19, no ale słońce, pełne słońce. Także to pogoda naprawdę bardzo dobra. I o filmach już jem, by się dłała wczoraj. To dnes jeszcze przypomnę, jakie inne ciekawe punkty są w programie. Przypomnę imprezy, która się zaue w sebe, piknik lemkiwskiej kultury. Możecie pryty odświadkować razem z Krzysztofem Krzyżanowskim jego wyjątkowy jubilej, roczny jubilej 10. narodyn. I zberu cię rozmaity artysty, przyjacieli Krzysztofa. Często to ty, który możesz obserwować na jego dokumentalnych filmach, na reportażach. Filmy, jak już bym się dłała wspominała, prezentowane będą w dwóch blokach, w piatnyciu i w sobotu. A okrem toho, w piatnyciu, po oficjalnym odkryciu, odbyde się wernisaż wystawy malarstwa prydorożnej historii autorstwa Natalii Hładyk. Pak po pokazie filmiu budą zielarskie prezentacje, które zrealizuje majsternia Karpat. Dalszym punktem jest koncert Julii Dosznej i Iwony Iskry Krenickoj. A o 8 wieczór publika potiszy się spektaklom od międzypokoleniowej teatralnej grupy Plemia. Tutaj kiedyś stał dom. Taki jest oryginalny nachołowok tego spektaklu. Za reżyserię i scenografię odpowiada Monika Babula, a za scenarii Maria Gustowska. I opis tego spektaklu jest taki. Wyobraźcie sobie, że tekst nie jest użytym bukwą na karcie, ale sceniczną podją. W performatywnym czytaniu słowo staje się aktorem, nabiera głosu, rytmu, emocji. To one peresiczna lektura, ale stricza literatury z teatrom, w którym to ty, który czytają to według publiku przez świt historii, tak jak aktor wede publiku przez spektakl. Heł kolisy stoją dim, tak sobie to skoro perewedu, może nie aż tak plastyczni, to nelem historia to żyłe przeklikania pamięty. Na scenie słowo staje się tiłą, a historia weselanego seła w Nyskim Beskidi nabiera pulsującej prysutnosti. To podia, w której performatywne czytania zamienia się w rytuał. Aktory nelem wypowiadają tekst. One robią tak, że win prochodzić odbywać się. Głos staje się muzyką, tysza krykom, a każdy rzest otwiera czerwone drzwi do świta, jaki zniknął, ale furt domaga się pamięty. Publika poczuje historię o lubowy, spletenu z dramą 20. stulecia, ale przede wszystkim doświadcza striczy z minułym, która nie mertwa, która żyje w słowie, w emocjach, w prysutności. Heł kolesy stoją dim, to historia o wtrati, o tym, co ostaje, o chyżach, jak zniknęły, o głosach, które furt czuty. To teatr słowa, w którym literatura staje się performansem, a performance z pilnym przeżyciem. Także taki spektakl na zakończenie pierwszego dnia lemkiwskiego pikniku w Rybkach. Presnicz masz prywatry sobie, bude też posidyty. I w sobotu odkrycia jest kus skorsze, bo w samo południe. Budu twórt przez czas pikniku dostępny stoiska z regionalnym idłą. Też z takimi inczyma wyrobami rocznej roboty. A
koncerty. Zacznę cię o 13, występuje jak pierwsza Marianna Żelezna. Będą też warsztaty tradycyjne śpiewu z Ilią Deszną, a po pokazie filmu, po drugim bloku, odbudę się też i czytania w tym kiosku poezji. I na zakończenie koncert orkiestry Świętego Mikołaja. I jeszcze dalszą nic będę może prywatnie sobie posiedzieć. To jak? Ma to ochotę teper na orkiestru, czy wolę te na żywo? A może jedno i drugie? Co wy na to? No i będę teper orkiestra Świętego Mikołaja.

Gadent Jatar poza noczy. Moi drodzy, znam, że nasłuchują od nas krakojane, to tak, żebyście znali, że może to macie problem. Znaczy, no jest to nie jak śmieszne, może to macie problem z wyjazdem z Krakowa i to właściwie tunelem krakojane, bo tranzytom, kto bude tam adel i show, to też wyjazdy na długi czerwcowy weekend będą no, utrudnione, bo dnes po południu na ulicy zas wyjdą przeciwnicy planowanej trasy S7 Kraków-Myślenice. I ten protest będzie przechodzić w trzech miejscach w obszary dwóch rozjeździł na autostradzie A4 i na Zakopianci, znaczy się na tych najważniejszych, najbardziej newralgicznych miejscach. Pikieta proty planom budowy nowej ekspresowej drogi zacznie się o godzinie 4 po południu w czasie największego ruchu. Protestujący będą wskazywać, jak największej grupie szoferów, co ich żde, kiedy S7 do Myślenic będzie wpniata, czy wpniate, to S7 w obwodniciu Krakowa. Przeciwnicy planowanej trasy będą blokować ruch na Wielicki, ulicy w Krakowie, to na zjeździe z autostrady A4 w stronę Wieliczki, na Zakopiański, zjazd A4 w stronę Myślenic i na Zakopianci w Gaju, koło fotoradaru. I to te utrudnienia mogą potrwać do 6 po południu. Suspilna strona podkreśla, że w ten sposób chociaż wymusy na urzędnikach poszerzenia obszary analiz i przedstawienia aktualnych i kompletnych prognoz, kiedy idzie o ruch. Budowa nowego odcinka ekspresowej drogi S7 między Krakowem a Myślenicami to jedna z najważniejszych i jednocześnie najbardziej kontrowersyjnych inwestycji. Kiedy idę o drogę w Małopolszczy, trasa ma doperty osnownej komunikacyjnej korydor Piłnicz Południe od Tiarzyty Zakopianku, która od roku jest jedną z najbardziej zapełnionych dróg w regionie. Roboty nad nową trasą S7 trwają od roku, ale do tej pory nie powiało się wskazać ostatecznego wariantu. Czerwowe propozycje budzą z protyłu mieszkańców południowych dystryktów Krakowa i sąsiednich gmin, przede wszystkim z ohladu na hałas, na obawy przed hałasem, ingerencją w środowisko i pogorszenia jakości życia. Osobliwie wielkie emocje zrodziły warianty, jakie przechodzą blisko kurortu Swaszowyci, jedynej takiej obszary w hranyciach Krakowa. Mieszkańcy i samorządowcy od początku podkreślali, że budowa ekspresowej drogę w sąsiedztwie kurortnych zon może zagrozić funkcjonowaniu tych, że w odpowiedzi na zwiększające się protesty Generalna Dyrekcja Drżawnych Dorych i Autostrad zmieniła podchód do planowania inwestycji, włączając do besid samouriady i mieszkańców już na początkowym etapie robić. Besidy koordynuje specjalnie poklekany ansambl. Roboty fort trwają nad aktualizacją map i zbieraniem dokumentów, jak obieg konsultacji będą hosnowane do wyznaczenia nowych wariantów trasy S7. Analizowane są też najnowsze wyniki generalnego pomiru ruchu. Także to, no, kiedy możecie, to wyjeżdżajcie skorsze, a kiedy nie, to późniejsze. No, nie znam, na pewno uzbrojcie się w terpelewist. To tak właśnie śpiewam kuzen teper, Karisal.

A kiedy wybieracie litak do podróży, to dobra informacja, kiedy idę o riaszilskie letowisko, w Jasiunci, bo wylitujący z tamtego letowiska może braty na pokład litaka większy jak 100 ml flaszoczki. Koniec tego limitu. Nie obowiązują już to te limity wnoszenia płynu w podrocznym bagażu. To informuje portal flyforfree.pl. Tak, że możesz wnosić już do litaka flaszku nawet do 2 litrów. Riaszilski port jest trzecim letowiskiem w Polsce po Krakowie i Poznaniu, jak znesli limit 100 ml. Było to możliwe po przebudowie punktu kontroli bezpieczeństwa i uruchomieniu 3 współczesnych skanerów 3D do kontroli podróżnego bagażu. Rozwiązania o zniesieniu tego ograniczenia wydał Urząd Cywilnego Litania Awiacji pod koniec maja. I początkowo dumano, że to te zmiany przyszłości będą wydane aż na osin, a tu taka niespodziewanka. Kto podróżuje często litakami, to zna innym często, jakie to no, uciążliwe zabratelem 100 ml, albo kupułaty i bytyny nawodnienym, albo kupułaty za naprawdę wielkie grosze.

trochę autopromocja. Mamy seredu, to i zapowiedź popołudniowego programu Hołosy Ruseniu Podkarpacia. Hołosy Ruseniu Podkarpacia to program, jaki rychtuje Julia Szypowicz. Tak zaczynacie zaproszenia na dzisiejszą premierę. Julia Szypowicz, narodzona u Pawłowi na Swalowszczyni, rozumiała od maleńko, że je Karpatorusenką, bo u tej lokality wekrzyna ludej są Rusynami, a i użyła kotroj taczelem ruseń skakrał sam Boch, przykazał byty Rusyngom. Od drugiego kursu uczenia na filologicznej fakulty Użhorodzkiej Nacjonalnej Uniwersytety Julka zaczęła robić w mediacentri Uniwersytety, a paralelno w rusyńskim żurnali Ociuznyna. Nasza hostka brała interwiu od Wasyla Swalawczyka, Wiry Bahanycz, Wołodymyra Mekety, Wasyla Skakandija, Olhy Prokop, Petra Lzancia, Michaiła Czuchrana i druhych, i z których mnohych wrze neje żywyma. Na uniwersytecie była program Rusyńska Rodyna. Robiła to program aż do zaczatku wojny, pak emigrowała do Danii. Tam planuje uczyty się nadal i robyty nowy narku. Wsiadel i z hordością nazywa cię Karpatorusenką. Słuchajcie, Hołosy Ruseniu Podkarpacia, dnes o 18.10 powtorzenia w czwartek nad ranem o 4.30 i w sobotu 6 czerwca o 11.00 godzinie przed południem.

I pomały, pomaleńkę kończymy pacisną hodynu. Dziękuję za dnes. Czy wydymy się desę w terenie? To do striczy, a kiedy to do poczucia. By się dowała Natalia Małecka-Nowak. Ostałajte, znamy. Spokojnego weekendu wam żyłam.

0: WEM FM 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. WEM FM to twoje radio.
1: Dobry den, drogi słuchacze, łemkiwskiego radia WEM FM. Besiduje do was Jakub Zygmunt, a to znaczy, że zaczynamy naszą geograficzno-turystyczną audycję, która nazywa się Beskidnik. Lem wam przypomnę, że w Beskidniku, jak pełno znate, wandrujemy raz to w blisk, raz w dalek za kutyny naszego świta. Wandrowaliśmy i w Beskidach, w Tatrach, po słowacko i tak i po polskiej stronie. Byliśmy w Afryce, w Azji, w Ameryce, no prawie na wszystkich kontynentach. No, może okrem Antarktydy, tak dumam. No, ale w dneśnym odcinku pidemy już wam zdradzam. Budemy wandruaty, eksplorowaty stoliciu Madziar, Węgry. Budapeszt. Pojechamy do Budapesztu i budemy poznałaty jego atrakcji. Tak jak wam to zwłóczy interesujące, no, byli z tej kole w Budapeszcie, albo byli z tej, chcecie sobie przypomnieć, też to tam się nachodzić, jakie ciekawe, interesujące miejsca, no to zaczynamy nasz program. Przed chwilą czuliśmy ansambl ze Słowacji i MT Smile w śpiewanci cesty drugiej triedy, a teper posłuchajmy onuk z Ukrainy w śpiewanci Zenit, a pak wertamy do Budapesztu.

I jesteśmy z powrotem na antenie Beskidnika. Jak już wiecie, dzisiaj będziemy w Budapeszcie, w stolicy Węgier i będziemy poznawać atrakcje tego miasta, tej stolicy. Pewno już wielu z was było w Budapeszcie, może też są osoby wśród słuchaczy, które nigdy jeszcze tam nie zawędrowały. Tak więc dowiedzmy się, co tam ciekawego się znajduje. Dla niektórych pewnie ten dzisiejszy odcinek będzie przypomnieniem albo wspomnieniem jakiś podróży dawniejszych, a dla innych może taką fajną ciekawostką i takim zachęceniem, żeby może kiedyś w przyszłości pojechać do Budapesztu, bo znajduje się całkiem niedaleko Łemkowyny. No i jakie jest pierwsze miejsce w Budapeszcie, takie, które warto odkryć, to oczywiście parlament. Jest to jeden z najpiękniejszych budynków, jakie może dane być nam do tej pory zobaczyć. Jest nie tylko symbolem całych Węgier, ale też jednym z największych gmachów parlamentów narodowych na całym świecie. Jego budowa trwała prawie 20 lat, a pierwsze posiedzenie odbyło się w 1896 roku. Gmach prezentuje styl neogotycki, a jego inspiracją była siedziba Parlamentu Brytyjskiego. Główne wejście do budynku znajduje się przy placu Lajosa Kossutha, przywódcy rewolucji węgierskiej i narodowego bohatera. Wnętrze parlamentu łączy w sobie styl neogotycki i barokowy. Najważniejszym miejscem w budynku jest sala mieszcząca się tuż pod kopułą. Znajdują się w niej korona świętego Stefana oraz jego berło i jabłko królewskie. Insygnia władzy są bardzo dobrze strzeżone, a w sali obowiązuje całkowity zakaz robienia zdjęć. Bilety wstępu nie są drogie i można je kupić internetowo na stronie parlamentu lub w kasach na miejscu. Zwiedzanie parlamentu odbywa się z przewodnikiem, który w bardzo przyjemny, przystępny sposób przedstawi nam historię i oprowadzi po najważniejszych punktach gmachu. Godziny zwiedzania parlamentu ustalone są z góry, a wycieczki podzielone są na kilka grup językowych. Między innymi są grupy oczywiście po angielsku, niemiecku, francusku, włosku, hiszpańsku czy po rosyjsku. Tak więc jeśli ktoś mnie chociażby zapyta się o Budapeszt, jego sztandarowe atrakcje, to no bez zastanowienia, czy ja, czy wielu innych słuchaczy odpowie, że parlament. Nawet jeśli brzmi ta odpowiedź dość oklepanie i sztampowo. A jakie kolejne ciekawe miejsca znajdziemy w Budapeszcie z takich głównych zabytków? No nie zdradzam, zostańcie chwilę na antenie, posłuchajmy troszeczkę muzyki, a potem będziemy kontynuować nasz spacer po węgierskiej stolicy. Przed nami zespół, czy wykonawca, albo można powiedzieć taki remiksiarz, tak trochę niepoprawnie, T.Est w remiksie Łemkowskiego trochę hitu pod tytułem Koszeloczka, który oczywiście wielu z nas już zna.

Jesteśmy z powrotem na antenie. Słuchaliśmy zespołu T.Est w remiksie hitu Łemkowskiego pod tytułem Koszeloczka. W oryginale wykonuje tę piosenkę Zuzanna Jara. No ale wracamy do Budapesztu, bo dzisiaj sobie spacerujemy po tej węgierskiej stolicy. Przed przerwą dowiedzieliśmy się co nieco o parlamencie, a teraz przyszedł czas na Bazylikę Świętego Stefana. Jest to największy kościół w Budapeszcie poświęcony Stefanowi I, czyli pierwszemu węgierskiemu władcy koronowanemu na króla. W bazylice przechowywana jest największa węgierska relikwia, czyli zmumifikowana dłoń świętego Stefana. Wstęp do bazyliki jest darmowy, natomiast jeśli chce ktoś się dostać do skarbca lub na antresolę kopuły zwieńczającej bazylikę, to wtedy trzeba kupić bilety. To już z takich, powiedzmy, nizinnych zabytków może na chwilę tyle. Udajmy się na drugą stronę Dunaju, dokładnie na Budę i na Wzgórze Zamkowe. Poznajmy kilka miejsc, które znajduje się tam, chociażby Zamek Królewski, bo przecież Budapeszt i kolejne jego atrakcje w miarę zwiedzenia będą wzbudzać w nas coraz to większy zachwyt. No i po stronie Budy, na tym niewielkim wzgórzu, choć prezentuje się to wzgórze tak naprawdę dość monumentalnie, tam znajduje się kompleks Zamku Królewskiego. Główną jego częścią jest oczywiście Pałac Królewski, w którego oddziałach mieszczą się ekspozycje Galerii Narodowej, Muzeum Historii czy Biblioteka Narodowa. Spacerując po kompleksie, przechodzi się przez liczne bramy, mija kolejne fontanny i rzeźby. Wejście na teren zamku jest darmowe, ale muzea są biletowane. Jeśli interesuje oczywiście Was coś więcej w temacie tych muzeów, będziecie mieli ochotę wykupić wycieczkę po wzgórzu, to oczywiście wszystkie informacje znajdziecie na stronie internetowej, oficjalnej stronie internetowej zamku. Kolejnym ciekawym, pięknym miejscem na wzgórzu zamkowym jest Baszta Rybacka. Jest ona położona nieopodal Pałacu Królewskiego przy Placu Świętej Trójcy. Znajduje się właśnie tam ta przepiękna Baszta Rybacka. To miejsce robi niesamowite wrażenie. I to nawet w brzydką pogodę, jeśli będzie deszczowo, czy zimno, czy może nawet śnieżnie, to zdecydowanie warto tam się zatrzymać. Została ona wybudowana w miejscu dawnych murów zamkowych i baszta jest świetnym punktem widokowym na Peszt, czyli na tą nizinną, płaską część Budapesztu, no i na ten wyróżniający się prawie z każdego punktu widokowego budynek parlamentu. Też ciekawym miejscem na wzgórzu zamkowym jest Kościół Macieja. Jest to kościół, w którym odbywały się koronacje władców Węgier i razem z Basztą Rybacką tworzy jedno z ładniejszych miejsc w całym Budapeszcie, w całej węgierskiej stolicy. Kościół można zwiedzać codziennie. Wstęp jest troszeczkę płatny, ale oczywiście zachęca się do tego, żeby odwiedzić. No i tak więc na wieżę kościelną również trzeba dodatkowo zapłacić, ale jakby to nie są ważne informacje, a ważnym jest to, żeby po prostu zobaczyć to na własne oczy, te piękne budowle i te zabytki na wzgórzu zamkowym. Oczywiście to nie jest koniec atrakcji Budapesztu, tego jest tak naprawdę drugie albo i trzecie tyle, co powiedziałem. Na razie proponuję malutką przerwę muzyczną. Posłuchajmy zespołu How to Meitas z Łotwy w piosence oczywiście po łotewsku pod tytułem Berzinsz. A potem wracamy do Budapesztu.

0: Перше Лемківське радіо 106,6 Горличі, 103,8 Полковичі. Лем ФМ.
1: Słuchaliśmy zespołu Tautumeitas z Łotwy w piosence Berzinż i wracamy z tej północy, trochę na południe od Łemkowyny do Budapesztu, przez który sobie dzisiaj wędrujemy, czy raczej spacerujemy i poznajemy kolejne atrakcje. Przed przerwą byliśmy na Wzgórzu Zamkowym, teraz pora zejść na dół troszeczkę, żeby zobaczyć most łańcuchowy. Jest to jedna z najpopularniejszych konstrukcji w mieście. Każdy na pewno widział na takich pocztówkowych ujęciach ten most. Jest to też konstrukcja będąca pierwszym połączeniem leżącym po przeciwnych stronach Dunaju, Budy i Pesztu. Most wygląda zjawiskowo, i zwłaszcza po zmroku, spacerując przy Wzgórzu Zamkowym, nie da się go ominąć. Jest prawdopodobnie drugim, zaraz po parlamencie, najbardziej rozpoznawalnym symbolem miasta. Niedaleko również samego wzgórza zamkowego, czy też mostu łańcuchowego, znajduje się wzgórze Gelerta. Na to wzgórze prowadzi klimatyczna ścieżka, obfitująca w liczne punkty widokowe, kamienne balkony i schody. Na początku drogi objawia się nam statua świętego Gelerta. Przy intensywnym zwiedzaniu, może nam się to wejście na 235-metrowe wzgórze dać we znaki, ale warto troszeczkę się zmęczyć dla tych widoków, które roztaczają się z samego szczytu wzgórza Gelerta. Na tej górze znajduje się także solidnie zachowana cytadela oraz statua wolności, może nie taka jak w Nowym Jorku, ale taka w węgierskim stylu, nieco mniejsza. Jest to przepiękne, bardzo zielone miejsce, zwłaszcza o ciepłej porze roku. Jest pełne może i turystów, ale znajdziemy tam wiele ścieżek, w których możemy troszeczkę poczuć się, jakbyśmy chodzili po lesie w samym środku wielkiego miasta. Oczywiście to nie koniec atrakcji Budapesztu. Posłuchajmy kolejnej piosenki, tym razem zespół z Mołdawii Via Daca w piosence po rumuńsku Padure Verde, a potem wracamy do Budapesztu.

Jesteśmy z powrotem na antenie Beskidnika w LEM FM. Dzisiaj sobie spacerujemy przez Budapeszt, a przed chwilą słuchaliśmy zespołu Via Daca z Mołdawii w piosence Padu Reverde. No i jakie

Jad. I znajduje się on w najpiękniejszym parku Budapesztu, którym jest park miejski. Co ciekawe, zamek Wajdahunyad nie jest budowlą historyczną. W 1896 roku z okazji tysiąclecia Węgier w Budapeszcie odbyła się wielka wystawa kopii obiektów z terenu Wielkich Węgier. Początkowo były one zrobione z nietrwałych materiałów, ale tak się spodobały publiczności, że zostały przekształcone w stały kompleks. No i jest to oczywiście ten zamek Wajdahunyad, pięknym miejscem otoczonym wodą i zielenią. A jeśli już o wodzie i zieleni mowa, to oczywiście musimy udać się na wyspę Małgorzaty. Jest to wyspa na rzece Dunaj i jedno z ulubionych miejsc mieszkańców Budapesztu. Można tu spotkać licznych biegaczy, rowerzystów czy ludzi wypoczywających wśród drzew. Na wyspie znajduje się m.in. grająca fontanna czy mini zoo z ptactwem wodnym. Jeśli mamy ochotę zatrzymać się na chwilę w trakcie zwiedzania i poodpoczywać, to wyspa Małgorzaty jest idealnym, czy wręcz najlepszym ku temu miejscem. Zatem jeśli spędzicie dobre kilka dni albo będziecie mieć cały dzień zwiedzania i spacerowania po Budapeszcie za sobą, to koniecznie musicie pójść na wieczorny odpoczynek, czy po prostu odpocząć innego dnia na wyspie Małgorzaty. Zdecydowanie polecam. Jeszcze jest kilka innych miejsc, o których warto wspomnieć, które znajdują się w Budapeszcie, ale nie wszystko naraz. Posłuchajmy może starego, dobrego małżeństwa w piosence Dziewczyna z północy.

Jadę w lód, tam gdzie ostry, narowisty wiatr wyjąc wieje prosto w twarz. Odwiedź ją, proszę, pozdrów ją. Dziewczynę z północnych stron, dziewczynę z północnych stron. Jeśli trafisz tam, gdzie chłód ścina w żyłach krew, tam, gdzie nie

Będąc tam, proszę powiedz jej, że gdy zacznie topnieć śnieg, gubiąc klucze, ruszę w drogę w ślad za najzimniejszą z gwiazd, by bez żalu z oczu zmyć tęskno.

w lód, tam gdzie ostry, narowisty wiatr wyjąc wieje prosto w twarz. Odwiedź ją, proszę, pozdrów ją. Dziewczynę z północnych stron.

To było stare, dobre małżeństwo w piosence Dziewczyna z północy. No i wracamy z tej północy znowu do Budapesztu, czyli troszeczkę na południe, do węgierskiej stolicy. Dzisiaj sobie spacerujemy po tym ogromnym mieście. Już byliśmy w niezliczonej troszeczkę ilości zabytków i ciekawych parków, zamków i tak dalej. Ale to nie koniec atrakcji. To miasto naprawdę zdumiewa wielkością czy ilością zabytków i atrakcji, które warto zobaczyć. No bo chociażby taka wielka synagoga, kolejne miejsce. Jest ona bardzo ciekawa, również z tego względu, że to największa synagoga w Europie i trzecia co do wielkości na świecie. Od frontu budynek wygląda imponująco, ale ze względu na sporą opłatę i też mieszane opinie na temat tego budynku i tego kosztu może troszeczkę wstępu do tej synagogi, no możemy też nie zdecydować się na wejście do środka, ale chociażby zobaczyć ją z zewnątrz i zdumieć się od tego rozmiaru, no to warto. Kolejnym ciekawym miejscem, które można zobaczyć czy to z zewnątrz, czy też zwiedzić od środka, to Węgierska Opera Państwowa. Budynek Opery Państwowej znajduje się w ścisłym centrum miasta. Został on wzniesiony pod koniec XIX wieku. Ładne miejsce do zobaczenia z zewnątrz to dla każdego, a dla fanów opery dodatkową atrakcją może być zwiedzanie wnętrza zawierające w sobie krótki koncert. No, aktualnie też część budynku jest w remoncie, być może on się już wkrótce skończy, ale warto sprawdzić sobie aktualny stan oferty koncertowej na oficjalnej stronie Węgierskiej Opery Państwowej, żeby się potem nie rozczarować. Tak więc zachęcam, zwłaszcza jeśli już będą wszystkie takie obiekty kulturalne pootwierane, to Węgierska Opera Państwowa czeka na śmiałków i widzów tak naprawdę. Kolejnym ciekawym miejscem, które możemy zobaczyć, zwiedzić i poczuć taki klimat dawnego i też dzisiejszego żyjącego Budapesztu, a mowa o hali targowej. O tej hali usytuowanej przy zjeździe z Mostu Wolności, która ma na karku prawie 120 lat. Hala do dzisiejszych czasów ściąga do siebie mieszkańców Budapesztu i turystów, którzy chcą zaopatrzyć się m.in. w warzywa, owoce, mięso czy pamiątki. Tutaj akurat ukłon w stronę turystów. Z tego, co udało nam się dowiedzieć, nie polecamy jednak tam jedzenia wielu rzeczy, ponieważ mogą być jakościowo też średnie w smaku, a przede wszystkim ceny mogą być dużo, dużo wyższe niż w innych miejscach w Budapeszcie. Dzięki funduszom z Unii Europejskiej hala też została kilka lat temu odrestaurowana i jest w bardzo dobrym stanie. Tak więc jeśli jesteście ciekawi, jak wygląda architektonicznie taka hala targowa, jeśli jesteście bardzo głodni, to oczywiście polecam tam zjeść, ale jeśli chcecie troszeczkę sobie przyoszczędzić, to w wielu, wielu innych miejscach możecie spróbować dobrych rzeczy w Budapeszcie, niekoniecznie w hali targowej. I ostatnie miejsce z dzisiejszych polecanek w Beskidniku to pomnik ofiar okupacji niemieckiej. Jest to troszeczkę kontrowersyjny pomnik, mający upamiętniać wszystkich zabitych po marcu 1944 roku, kiedy to wojska niemieckie wkroczyły na tereny węgierskie. Kontrowersje wzbudza fakt, że spora grupa ludzi uważa, że przekłamuje on historię i usuwa w cień eksterminację ludności żydowskiej pod przywództwem Niemców i Węgrów. Pomnik przedstawia niemieckiego orła unoszącego się nad Archaniołem Gabrielem. Tak więc takie atrakcje w Budapeszcie polecam zobaczyć, zwiedzić, poznać. Mam nadzieję, że też sobie niektórzy z Was je poprzypominali z tych, mowa tutaj o tych słuchaczach programu, którzy już byli kilkukrotnie, jak też przynajmniej ja, jeśli mogę podać swój przykład. Ale nie kończymy jeszcze programu. Oczywiście Beskidnik trwa, słuchamy dalej muzyki, a teraz troszeczkę nuty z północy, dokładnie z Islandii, wokalista Ashgeir w piosence Bernskam po islandzku. Tak więc zanurzmy się troszeczkę w inny klimat na kilka chwil.

0: FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to Twoje radio.
1: Jesteśmy z powrotem na antenie Beskidnika. Słuchaliśmy islandzkiego wokalisty Ashgeir w piosence Bernskam. A nam przyszło już powoli kończyć dzisiejszy odcinek. W Beskidniku sobie spacerowaliśmy dzisiaj po Budapeszcie. Przypomnę tylko może tak pokrótce, dosłownie wymieniając atrakcje, w których dzisiaj byliśmy, idąc od początku programu. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek był dla Was taką fajną przypominajką dla tych, którzy już byli w Budapeszcie wcześniej, a też ciekawym zachęceniem dla tych śmiałków, którzy jeszcze nie byli w Budapeszcie i może w bliższej lub dalszej przyszłości się tam udadzą. Tak więc była dzisiaj mowa chociażby o węgierskim parlamencie, była też mowa o Bazylice Świętego Stefana, o wzgórzu zamkowym, gdzie znajduje się Zamek Królewski, Baszta Rybacka i Kościół Świętego Macieja. Oczywiście mówiłem o słynnym moście łańcuchowym, o wzgórzu Gelerta, na które absolutnie każdy ze słuchaczy musi się tam udać dla tych pięknych widoków. Oczywiście też wspomniałem o Placu Bohaterów, o zamku Vajdahuniec, o wyspie Małgorzaty, no, o Wielkiej Synagodze, o Operze Państwowej, o Hali Targowej, tej, która już ma prawie 120 lat. No i także o pomniku ofiar okupacji niemieckiej, jeśli wątek historyczny Was bardzo interesuje, zwłaszcza w kontekście jakby Węgier i węgierskiego udziału w II wojnie światowej. Tak więc to był dzisiejszy Budapeszt. Dziękuję Wam bardzo za obecność, za słuchanie. Słuchajcie kolejnych Beskidników, a tymczasem żegnam się z Wami piosenką zespołu Awa, czyli jemeńskiego trio siostrzanego, w piosence dynamicznej, takiej egzotycznej, nieco orientalnej, pod tytułem Hana Mashhu Al-Yemen. No i teraz tylko przyszło nic jak powiedzieć. Dziękuję jeszcze raz, pozdrawiam, trzymajcie się i do następnego. وشعير وعنب وزيت وتين ورمان والتمر

0: Jest sreda, 3 czerwca junija 2026 roku. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. Lemkiłska artystka Daria Kuziak wzięła uczest w presowym śniadaniu zorganizowanym Ministerstwem Kultury i Nacjonalnej Spadkowiny. Strycza odbyła się z uczestniu ministra Marty Sienkowskiej i tokała rychtowanej ustawy o socjalnym zabezpieczeniu osób, które wykonują artystyczną profesję. W podii uczest wzięło 6 artystów, jak opowiadali o swojej robocie i realiach twórczego działania. Jak podała Daria Kuziak, iszło o to, żeby wskazać, jak wygląda robota artysta, z jakoma wyklikami się mierzają na sztoden. Podczas besiedy każdy z uczestników mógł zaprezentować swoją działalność. Daria opowiła meczeńczoma o operii inspirowanej lemkiłską kulturą. Podkreśliła znaczenie spadkowiny lemkiu w jej twórczości. Kuziak передала ministry symboliczne podarko. Triptych переселили нас мусово і кривульку. Згідні з інформаціями міністерства, ціло уставу є стати основне соціальне забезпечення артистам, які часто працюють без постійного затруднення. Стріча в міністра пройшла в минулий четвер 28 мая. Gmina Uścia-Ruskie informuje, że zdobyła wyce jak 1,2 miliona złotych dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na modernizację pełnowymiarowego futbolowego boiska w Brunerii. Ciła inwestycja będzie kosztowała 2,4 miliona złotych. Jak dalsze zajawlat uriad, zawdiako tej inwestycji mieszkańcy gminy, a ułowni sportsmeny LKS Biła Brunaryja budą mieć moderne i funkcjonalne miejsce do zajmowania się sportem i organizowania sportowych podii. Modernizacja poprawi usłowia do trenowania, zwiększy dostępność obiektu, a tym samym umożliwi większy rozwój fizycznej aktywności w gminie. W ramach zadaczy werchnią warstwę boiska wymieniać na naturalną, wymieniać oświetlenia na takie w technologii LED, zroblat betonowe obramowania dookoła boiska, zmicnia dwerchnią warstwę zono dla ludzi z niepełnosprawnościami. Przypominamy, że w najbliższych dniach w Rybkach odbude się piknik lemkiłskiej kultury w sebe, organizowany z nagody jubileju 80. urodzin Krzysztofa Krzyżanowskiego ta jubileju 65-lecia TVP Krakiu. W programie jest meczeńczoma perela tworena Krzysztofą Krzyżanowską dokumentalnych filmów o lemkach z towarzyszącymi dyskusjami. Budut też koncerto. Wystuplat meczeńczoma Julia Doszna i Iwona Iskra Krynicka, Marianna Żelezna ta orkiestra Światowego Mikołaja. Ze spektaklem wystupy też meczepokoleniowa teatralna grupa Plemia z Uścia Ruskiego. W programie jest też czytanie lemkiłskiej poezji. Swoją uczest potwierdził najwydatniejszy lemkiłski poeta Petro Murjanka. Okrem toho budą warsztaty śpiewu i zielarstwa, prezentacji tradycji regionu, lemkiłskiej kuchni, kiermasz tworzył rucznej roboty, a aż i kinna izda. Każdy dzień podziei zawierszy to hnisko. Wece jak 53 miliony złotych na inwestycje i remonty w Korlickom powiti. Podczas 23. sesji Rady Powitu, która odbyła się 29 maja, radno podsumowali najważniejsze działania ta stan finansów samouriadu. W 2025 roku sumaryczna wartość realizowanych inicjatyw była większa jak 53 miliony złotych, z czego więcej jak 37 milionów złotych to zredko pozyskano z zewnętrznych źródeł. Wielki natysk był położony na rozwój drogowej infrastruktury. Na ten cel przeznaczono 13 milionów złotych. Wśród osnownych działań znaleźli się meczeńczoma rozbudowa dorych, budowa mostów ta poprawa bezpieko, nowe pisznyko i bariera. Samouriad inwestował też w edukację i służbę zdrowia. Podczas zasiadania radno zapoznali się z raportem o stanie powitu i prijali schvalenia, ktoré dotykali mečeničoma budžetu i spolupráca s pozauriadovoma organizáciami. Власти підкрешляють, що широкий спектр інвестицій має безпосередньо переложитися на поправу якості життя мешканців і дальший розвиток регіону.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.

0: Karpacka Ruś. Oficjalnie organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadii. Wychodzę dwa razy na tyżtem.
1: Dziarzeńko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś, numer 50. Piatnycia, 8 listopada, novembra 1946 roku. Tychanycz Iwan i Kośko Seman pyszut z Charkiwskoj oblasty do krajana Myszka Michała w Brooklynie 15 wresnia, septembra 1946 roku. Tak ja, jeden Tychanycz Iwan, syn Michała, sztost w Kanadii, a drugi Kośko Seman, syn Dmytra Kośka, piszemy do was paru sliw, przy których was pozdrawiamy duże krasno i serdeczno. List, który wy pisali do Fyla Petra, to my ho dostali, bo Fyla Petra wże nie ma, wże wyjechał na zapadną Ukrainę. I wasze mama i wasz brat Iwan i Petro wsi wyjechali. A za Mytra nie czuty, gdzie win jest, bo win był w Germanii, a sej czas nigdy za niego nie czuty. Anna się oddała, ona była w Stalińskiej oblasty, a sej czas nie znaju, gdzie jest. Nas było 11 rodzin w tom seli, a sej czas zostało nas tylko 3. Ja, Tychanycz Iwan, Kiryl Maryja i Kośka Iwana Żinka. Bo Iwan Kośko został zabity. Ludzie z żydowskiego jego zabili. Rad by ja wam posłaty od waszej mamy adres, albo od Fyla Petra, ale one do nas nie piszut. Jak napiszut, ja piszlu wam adres. A teper piszu wam, że nasza żyzń rozmaita, znata jak na czużyni. Robimy w kołchospi, isty jest szto, i hulaty jest z kim, bo jest simdiwok, a tu dodyn ja. Piszu wam, że wasze mama wrze słaby, robyty nie możut, duże za wamy płakale. Że nie znają, czy wy żywy, czy nic. Wse kazale, że to wy pewno na fronti, a tato wasze chmerle jeszcze w 1943. A sej czas pyszu do tebe, brate Michał, ja, Kośko Seman. Ja był w Germanii za 5 roki, a sej czas pryszał z Germanii. To nie odnoho uła nie naszą z naszej chaty. Jak ja pryszał do seła, to pił dnia chodył, żeby w seli czelowika pobaczyty. A jak pryszał do Woliwce, to nie odnoho wikna po chatach nie było. Takie nasze seło stało puste. I było duże skuczno, to musiłem iść na Ukrainę. I przyszł na Ukrainę, to znowu trzeba było kwartyry szukaty, bo nie było się komu czelowikom zaopiekowaty, tylko do roboty hnali. A na roboty tylko za robyt, że w rzesim miesiaciu roblu, to jeszcze jednego rubla za robotu nie baczył. Tak sej czas żył przy sestry Maryi Krylci. A z waszymi rodyczami nie bratamy się nigdy nie widział, bo jak przyszł do domu, to w seli nie było nikogo. I na to kinczu swoje pisania, bo idu do dziewczat hulaty. Tak pozdrawiamy tia oba z Tychanyczom, duże krasno, i moja sestra z Dietmy i ciła Tychanyczowa rodyna. I pozdraw te od nas Szkębu Sztefana, bo my od jego brata Jurka 15 kilometrów. I prosimy napisaty nam, choć wy nas nie znate, bo my jeszcze tołdy małe byli, jak w do Ameryki i hale. Nasz adres SSSR, Charkiwska Oblast, Bliznicielski Rajon, Werchnia Samara. Kośko Seman. Bilanka, poczta Gorleci. Pisze Maria Rydżaj do murza Antypa w Edinboro, Pensylwania. 16 żołtnia 1946 roku. Wsi żyjemy zdrowy i w swoim seli. Przy pomocy Bożej przeżyliśmy tu straszną niemiecką wojnę, że nikt nie dumał, że się ostanę. Duże narodu zhynuło doma i w łagrach, a ja została przy życiu i nasze dity. Wirił w Boha, że pomału się doroblat, bo straszno zostali zrabowane, a najbliższe wanio. Aż 4 razy rabowali mu w chyży. Zabrali odzież, zertną chudobu. Tak został po prostu hołej, bosej i hołodnej. Ale przy Bożej pomocy żyje. Jeszcze i mi pomagają, jak win, tak i Mikołaj. Najmłodszy Aleksander był w Niemczech na roboty. Zabrali prymusowo, ale Wanio wystarał się, aż to został zwilnieny. To wernął się do domu i jest prymi. Drogi mórzu, proszę cię serdeczno, pomóż synom, czym możesz, w odeży i obuciom, bo tiszu się tym, że mają wielką poszanę w seli. Wanio cił wojnu był witom i teper 3 razy chodyli ho prosyty, żeby był, ale nie chocze, dlatego, że nie ma w czym wyjty. No i tak bez jego dorady w seli nic nie roblat, a win to zrobił, że do Rosji seło nie wyjechało. Drogi mórzu, i wy bracia i bratowa, Duże serdeczno proszę was, pomożte nam, dwychnuty się zbity. Do ditej po brati łaniu, a dzyma, kotre sud w Carnegie, nie pyszu, bo one bez ustanku posyłają pakunki bratu kościowy. Do tebe, lubej mużu, i wy, brate, ja pisała i synowe pisale, ale adres nie tot, to listy się wertale. Aż na sam kiermesz, na pokroły 14 żołtnia, otrzymał syn Mykołaj list, z kotroho dowidałam się, że żyjesz. Dalsze posyłaję miru na czerewiki i prosić zaopiekowaty się rodyną w kraju. Najmłodszy syn Aleksander pisze kartku od sebe. Ja wernął z niewoli germańskoj i zme oboje z mamą. Ja przeżył dobry młody czasy, a niczego dobrego nie wżył. Tylko bidakom roz ja do 21 roku. Potem odebrali mnie do wojska, probył tam 2 roky i nie za długo przyszła wojna. Mali sme oba i ty z Mikołajom, ale ja dostał kartku 2 dni pierwsze i piszą, a on został się doma, bo za 2 dni Niemcy byli w Gorleciach. Tak doszedł ja do rumuńskiej granicy, no dał mi Bóg szczęśliwo wernuty się do domu. Ale na długo probył ja doma, bo tylko 2 miesiaci. Przyszli Germancy i zaaresztowali. Wjali mnie do Oświęcima, a tak posłali do Dachau. Od Tale do Hamburga, dalsze ku Berlinu, potem do Widnia, a na ostatku koło bojowej linii. I tam mało zakończyty się życie nasze. Ale wse taki Bóg pomógł wernuty się na rydną zemlu. No nie dumał ja nikole wydity rodynu, bo tam był hołot i hołot, kole w największym morozy trzeba było stojaty i na homu. Ja nie mogę wam opisać, jakie czasy prożywał, bo serce wiane z żalu i slezy zalewają kawałek paperu. Przyszedł ja do domu, a tut wse zniszczeno. Zrabowali mnie do nitki. Zostawił ja 3 ubrania i czerewiki, to zakrali. I mami zabrali łachy, bo doma byli lem sami mama, toż to mogli zrobity. I Wania tak samo zrabowali. Zostaliśmy majże nachy. U nas nie możesz kupić niczego, bo straszna drożyzna. W seli nie ma gazdy, żeby miał 2 korowy, lem po jedni. Chyba tela dach to maje, że udało się utaity. Konia nie mamy żaden, bo Germancy zabrali jeszcze w 1942 do wojska, a dnes nas nie staty kupyty. Z Bilanky pojechało 19 rodyn do Rosji. O wsich nie budu wam pisaty. Pojechał susić Cyman Labiuski. To prosił ja joho, żeby napisał do mene, ale nie ma żadnej widomosty. To chyba jemu dobry się powodyt. Poworoznik. Poczta Nowej Sancz. Andrzej Susitko w piśmie do Maryi Kudzia z Chicago podaje, kto wyjechał z Poworoznika na pereselenie do Sowieckiego Sojuza. Heł tak się zmieniło, że nie do poznania. Dużo ludzi wyjechało do Rosji. Jedny w tamtym roku, a drugi teper, na wesnu. Z chory piszą Stefan Juszyk, Hromosiak, Śliwyński, Wanio Justynyn, Tymko Ćwak, Gawrylak, Teodora Zdziuczatmy, Wanio Bodnar, mi brat Wanio, Ropetryszak, Ulyjan, Petro Andrusyn, Artymi Łanio, Fecko Kocur, Kostyk. Mało już ludzi ostało się, kus przyszło Polaki, ale nie duże, bo nie chociaż heł sidyty, że chory. A my heł przywykli, to nam dobry. Jak się wojna skończyła, my dumale, że bude lipsze, ale jak nie było heł dobra, tak nie je. Wszystkoho brakuje, i ubrania, i obucia. A groszy nie jedy zarobyty, ani w krynicy nie je niejakiej hostej. To nie je komu prodaty, ani jahodu, ani litru mołoka i trudno grosz dostaty. Ludzie chodzą bosy i obderty. A teraz się dowiduje, jaki Seman tam jest. Czy Petryszak, albo Tymko? Jeho nianio dowiduje się danego, czego nie pisze. Fecko pisze i już prysłał im paru pakunki, a tot, ani się nie odozwę. Oryna Sliwyńska oddała się za Durbela Michała i one wyjechali jeszcze w 1940 roku do Rosji. Teper te napiszą za naszą gazdiłku. Mamy 2 koroły, to ich doimy i nie ma robimy, bo konia wzięli Niemci. Wszystkie konie zabrali, jak się cofali. I zdawało się, że wszystko spalat, ale lem jedna chyża się spaliła. To jest Teodory Koliczko. Regiesto Ustroj. Nowy Sancz. Pyszut Mykołaju Lechmanyku w Mohawk, New York. Pit datom 9 września 1946. Kochany szwagry, dowitujecie się o ludy, to nikt nie został, lem 6 rodyn i my. Reszta wszystko wyjechali. Heł naszym kraju tak ciężko, jak i w wojnu. Nie możesz nic kupyty, nie jako holodinia, a nie obucia. Romanko Iwan, hladat brata. Romanko Iwan, pereselywszy się z Wysoły, Gorlickiego powita na sowicką Ukrainę, w Kirowohradzką oblast, prysłał pismo w Jonkers. Krajane, które odebrali pismo, prosiat Matyja Romanko, aby kto by znał za niego napisaty w redakcji Karpackiej Rosy. Adres Iwana Romanko, Kirowohradzka oblast, Adaszamski rajon, Romanko Iwan.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu na naszą

Takie wesoły anioł w Leluchowie miła. Zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem, że szczęśliwi

brzozami się wrata. W Leluchowie miła czereśnie dziko krwawią, tam granicy pilnuje całkiem wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się wraca.

Niedośpiewany triptych Jarosławowi. Deż twoja zeleń jest, bratczyku? Deż się podziła? Deż twoje kryła, bratczyku? Deż twoje kryła? Czy ich krwawicia nie wsteregła? Czy ich krywa krywda pokrywiła, czy zwierzęcia żażda zdremuzgała, czy człowiecza zawyść połamała? Deż twoje kryła, bratczyku? Deż twoje kryła? Tudy jeszcze w dobie kremenia kresanego wszym po drodze było. Dawał jest im ogen życia horyjucze. Nad nespanym twoim wiknom witer kwit czereszen truczał, po jaliczkach dzirgał lubą twoją wielką. Guszelkę oszaleniłym bortaczkom w śmichu radosty płakali, peruńskim potriasanym gnali twój głód i rozkisz, i zlist, i żal, i nadzieju, że pod wiknom twoim nespanym jalec lis wyrosne, popry sobie stanę i zaszumyt. Zaszumił. 20 długich roków, tylko jak dorasta człowiek, natchnionym prorokom psalm Lamgiuszka śpiewał. Nad stepą wran kriacze, z ogneną lamkiuską dolą, perekoty polom witer się zabawlat. A tu, medze suchą sosną, abortnią chorą, chmary bolą rosnut. W nespanym obłaczku dwie zwizdoczki szklacze jariat się projato. I ticho, tychiczko, bez do solmi teczut. Potička.

Witamy słuchacze, słuchatelem FM. Lem FM to twoje radio. Moje na pewno. Slaukotrochonos.

Nade wszystko chciałbym. Chciałbym raz jeszcze materii ruku ustami wszanowaty. Chciałbym raz jeszcze powistej żeni o wiernej lubowy. Chciałbym raz jeszcze sokolatka moi do snów kołysaty. Chciałbym raz jeszcze smyk Jarosławi uwidzity, jak wedę do boju Łemkowinu. Chciałbym raz jeszcze. Nade wszystko chciałbym płacz niemowlaczej poczuty nowonarodzonej mojej Łemkowiny.

Dobry wieczór. Witam jak z sztopiatnyciu na słuchowisku. Dneska następna część noweli Petra Polańskiego Partyzant. Zapraszam bardzo serdecznie. Pomały dwychnął się Jeftym, wydił bobrową szapku i wyszedł góra niżniemu świtu. Słońce opromieniło dawnej kniaży Harad. Jak mityczna budiula błyszczał tam na ranicznym srebrom stary zamok, sywy świdok wszytkoj jasnoj dawniny. A z jirskoj wysoczyny rozderał raniszni spokój. Tyszynu hołos cerkołnoho dzwona ozywał się żalisno, jak jojk prychnoblenoj duszy, što popry slezach się śmije. Hejby dityna żadno wzerajucza się do projatoho świtła zastuplat oczy rukamy. A tak było i w narodzi. Jojczał pit tiaszkom hnetom, a przy perszych promieniach zbliżajuczoj się swobody tiszył się czerez slezy. Prystanął serżant na hołos dzwona. Dywnym proszybło mu duszu. Niejasne poczucia obładnuło ho i nie poznał je w tym dzwoni wistnyka, lem powiół pizrinia na falujuczu zo staroj weży fanu i dale kraczał, a dzwin daleko na pityjirsku riuninu słał swoi płaczliwy tony. Uleciamy tjachne się szor ranisznich robitnykiu, krestiaczych się przy zwukach dzwona, a dale okoliczni pidhirsky selane w sirych żupanach, w krysatych sołomianych kapeluchach, żeny w szerokich biłych kaftanach, w granatowych rychlykach, wszytky ponachlajut do roboty za sprawamy. Zas strymał krok Jeftym, a tot raz pry inczej okoliczności. Pit hródmy kafedralnoj hory sidyło sztyrioch selan. Przyszli tu z dalekich karpackich zakutyn, synowe pit beskydnioj zemli, narodzenci dykoj, czarujuczoj, karpackoj przyrody. Odeżananych jawni wkazowała ich odczynu. Sanocki kraj. Z pomedze sisztyrioch wydilał się wysoki, pleczaty chłop, oditej w beskycku suknianu czuchu, z czypową, z którą rusnak nie rozstaje się, nyzymą nylitą. Tot czypał, iszczy barże, uwydatniał szerokopleczną stać selanyna. Bił soroczku styskał małony do hrudy sichajuczuj, ozdobamy bliskajuczuj po uhorsk zroblony pojas. Jego szyryna wkazowała na kraj marmarożskich i berechskich selan. Hołoszni zo samorobnoho temno barnastoho sukna użale, styskali się do powiązanych nawołokamy kierpcy. Twar pleczatoho chłopa była poorana, lycia wychudzeny, wołos dołchy, sywy. Rybarski typ probywał z druhoho selanyna. Jego lice było koloru zemli, temnożołte. Pod ibnoho koloru były i jego wołosy, koty prosto jak szczyt wystawlali z pit kapelucha. Bajusy mał pit holeny, z dołu i z hory pit stryżena szczetyna riuno stryczała popry sobie. Lice jego było szerokie, niz okruchły, worchy, łuby, a małe oczy żartibliwi litale pit biłyma rysnyciamy. Odeża ciła jego była jak soho buroho koloru prosiaknena wodą i okopczena dymą. Mał na sobie korotko w tiatyj rytłaj byka bez rukawiu, oprzytoho błyszczaczyma zapynkamy zwanoho kyptarium. Pokurjuwał lulku i wśmiechał się na pił dobroduszni, na pił ironiczni. Dakus z kraja leżał pidrostok,
czobanyk, owczar z okruchłym lycią, czornyma kuczerjamy, śmiłym pizrinią, a poprynym horbatyj chłopek z lycią, zasijanym hejby mochą, z podjachnenym gu peredu profilom, odityj zakureną łuńką. Wy odkale, zividał się serżant, kotroho jakysa syła ciachnuła gu tym ludiam, nehoden był projty mimo, ne strymawszy się. Zo smerecznoho idemy z zasanu, odpowił postawny starec. Wydyte to tu, adde cerką. Tak, już na skoni roki uspochwaty ujem się, mało ne nad hrobom już stoju, szmariat ze mliczką na hrudę one dołcha. Tanycz hmru. Zadumał jem, zdicmy pryjty do tej cerkwy, światomu Mykołajowy się pokłonyty i wyprosyty. Jarmo naj zoszmaryt z naszych plecz, ta ba, ja się roztyrkotał na obacznej, a wy może dagde i didycz, wodyn i podwoity jarmo. Sierżant poczuł na rameny ruku. Ulycią nadyszał objemysty kapitan z kilkoma towaryszami w sirych bluzach. Ta chotiwszy zagadnuty, prywytaty je w tyma stanu jak wrytej, kiedy wzrył stojaczych obik selan. Hajmon! Aż o chwilku wyriuk, zaczudowany tym obrazkom kapitan. Żest joho lycia zdawał się byty bezboronnym. Ta nych to sposeret chłopił, ne ruszył się i ne odpowił. Lem starej, sywej, welykan wyprostył się i z pohordą pizrył na kapitana. Todże odwernął się, hejby zastydany zamieszaniom, jakie wyklykał, wziął pidrameno jeftyma i one dołcha wmieszali się do towarzystwa gwardyjciu. Jakiże to zwuk? To taraban, tot republikański motyl, który nie daje ardżawity szable, za którym idę się do ognia. Tam, gdzie bylem było szto siczy. I nerwowo kładę się ruka serżanta na tej szable, usta dośpiwując ostatnie słowa marsylijanki. Porożniut jeden za drugim pohari wyna. Nie lyszaty, bo życia skistniłym, ale szeroko, pełno żyty. Niewyjasnene tiny od szmareny. Dusza połotną pławat w wyri życia. Sierżant rozhoriaczył się, wyporożniał pohar za poharią i z miachkim uż pizrinią dwychnął hori szkleniciu. Gwardyja najżyje! Piu pełny za gwardyju. Sala się zakołysała. Hurra! Ponesło się do ostatnich jej zakutyn. Sierżant wypył i łupnął szklenyciom o zemlu. Roztryskała się, rozsypała. Rozyszły się i myśli je w tyma. Żeńskie lice blymało peret jeho oczyma z czornyma kuczerjamy, różowe lice. A dale bombardowania mista, barykady, krow i zas tratyło, rozmazowało się wszytko. Na dneska to już wszytko. Bar serdecznie dziękuję za uwagę. Następna czas, oczywiście za tydzień w piatnyciu o 8 godzinie wieczorem. Czytała Monika Tylawska.

106 i 6 goroleci, 103 i 8 polkowyci. LMFM to twoje radio.

0: Jest sreda, 3 czerwca junija 2026 roku. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. Lemkiłska artystka Daria Kuziak wzięła uczest w presowym śniadaniu zorganizowanym Ministerstwem Kultury i Nacjonalnej Spadkowiny. Strycza odbyła się z uczestniu ministra Marty Sienkowskiej i tokała rychtowanej ustawy o socjalnym zabezpieczeniu osób, które wykonują artystyczną profesję. W podziei uczest wzięło 6 artystów, jak opowiadali o swojej robocie i realiach twórczego działania. Jak podała Daria Kuziak, išło to to, żeby wskazać, jak wygląda robota artysta, z jakoma wyklikami się mierzają na sztoden. Podczas besiedy każdy z uczestników mógł zaprezentować swoją działalność. Daria opowiła meczeńczoma o operii inspirowanej lemkiłską kulturą. Podkreśliła znaczenie spadkowiny lemkiu w jej twórczości. Kuziak передала ministrowi symboliczne podarko. Triptych переселили нас мусово і кривульку. Згідні з інформаціями міністерства, ціло уставу є стати основне соціальне забезпечення артистам, які часто працюють без постійного затруднення. Стрича в міністра пройшла в минулий четвер 28 мая. Gmina Uścia Ruskie informuje, że zdobyła więcej jak 1,2 miliona złotych dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na modernizację pełnowymiarowego futbolowego boiska w Prunerii. Ciła inwestycja będzie kosztowała 2,4 miliona złotych. Jak dalsze zajawlat uriad, zawdiako tej inwestycji mieszkańcy gminy, a ułowni sportsmeny LKS Biła Prunerija budą mieć moderne i funkcjonalne miejsce do zajmowania się sportem i organizowania sportowych podii. Modernizacja poprawi usłowia do trenowania, zwiększy dostępność obiektu, a tym samym umożliwi większy rozwój fizycznej aktywności w gminie. W ramach zadaczy werchnią warstwę boiska wymieniać na naturalną, wymieniać oświetlenie na takie w technologii LED, zroblat betonowe obramowania dookoła boiska, zmicnia dwerchnią warstwę zono dla ludzi z niepełnosprawnościami. Przypominamy, że w najbliższych dniach w Rybkach odbude się piknik lemkiłskiej kultury w sebe, organizowany z nagody jubileju 80. urodzin Krzysztofa Krzyżanowskiego ta jubileju 65-lecia TVP Krakiu. W programie jest meczeńczoma perela tworena Krzysztofą Krzyżanowską dokumentalnych filmów o lemkach z towarzyszącymi dyskusjami. Budą też koncerty. Wystuplat meczeńczoma Julia Doszna i Iwona Iskra Krynicka, Marianna Żelezna ta orkiestra Świętego Mikołaja. Ze spektaklem wystupy też meczepokoleniowa teatralna grupa Plemia z Uścia Ruskiego. W programie jest też czytanie lemkiłskiej poezji. Swoją uczest potwierdził najwydatniejszy lemkiłski poeta Petro Murjanka. Okrem tego budą warsztaty śpiewu i zielarstwa, prezentacji tradycji regionu, lemkiłskiej kuchni, kiermasz tworzył rucznej roboty, a aż i kinna izda. Każdy dzień podziei zawierszy to nisko. Płacę jak 53 miliony złotych na inwestycje i remonty w Korlickim powiecie. Podczas 23. sesji Rady Powitu, która odbyła się 29 maja, radni podsumowali najważniejsze działania ta stan finansów samouriadu. W 2025 roku sumaryczna wartość realizowanych inicjatyw była większa jak 53 miliony złotych. Z czego więcej jak 37 milionów złotych to środki pozyskano z zewnętrznych źródeł. Wielki nacisk był położony na rozwój drogowej infrastruktury. Na to cel przeznaczono 13 milionów złotych. Wśród osnownych działań znalazły się meczeńczoma rozbudowa dorych, budowa mostów, ta poprawa bezpieka, nowe pieszniki i bariera. Samouriad inwestował też w edukację i służbę zdrowia. Podczas zasiedzenia radna zapoznali się z raportem o stanie powitu i przyjęli schwalenie, które dotykali meczeńczoma budżetu i współpracę z pozaurzędowymi organizacjami. Власти підкреслюють, що широкий спектр інвестицій має безпосередньо переложитися на поправу якості життя мешканців і дальший розвиток регіону.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drogi słuchacze, Łemkiwskiego Radia LM FM, beśliduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy program Tryświty. Przez najbliższą chodynę z kusoczką budu z wami na antenie Radia LM FM i budu wam puszczate muzyku, budu wam besidowate proriżne temy, proriżne riczy. Przypomnę, że w mojej czasty Tryświtiu to puszczam wam muzyku nelem po łemkiwsku, ale przede wszystkim to w inczych językach, cy to w językach z Europy, cy tiż w językach z inczych kontynentiów. Tiż moja besida neje lem pro chneśnu datu, ale oczywydno przypomnę wam z hitsoncia, za hitsoncia, powiem wam da jak riczny ci podi, jak chneska praznujemy, powiem wam jakie świato chneska mamy i tak dalsze, ale i tiż pojechamy do dalszej następnej derżawy w oświti. Chneska budeme w Europie i już wam zdradzę, że będziemy eksplorować tak no w niewielkiej skali północną Makedonię. No ale poklasz to trzeba powisty, jak usme śpiwanku słuchali na samym początku naszego odtynka. Dneska słuchali sme już teper przed chwilką śpiwankę po albańsku. To był artysta Alice i śpiwanka pidna hołowką Nan, co znaczy po albańsku mama. Teper zmieniamy kurs klimat i nie budę tak z choriaczych Bałkan muzyka, ale budę z zostudenoj północy. Posłuchamy po fińsku artystu Artu Viskari i śpiwanku pidna hołowką Sirpa. A pak wosmu was na Islandiu i budę taka islandzka ballada Ashgeira pidna hołowką Myndir. Zatim było teplo, teper budekus studeno, no a po muzycznej pererwi budu prodążaty besidu.

Skończyła się muzyczna przerwa, w czas której pustyłem wam prawie jak wse dwie śpiwankę. No i to ta przed chwilką to była spokojna, taka melancholijna kus ballada z Islandii, a artystą był Ashgeir, a śpiwanka mała na hołowok Myndir. Rańsze słuchaliśmy śpiwanki z Finlandii, Artu Viskari, to joj tworcia, a Sirpa to tak zwłóczyt na hołowok toj poprzedniej śpiwanki. Chneska już mamy trzeci den czerwcia. Jest to tak ze mną to pierwszy raz w tym miesiącu striczatesia. 3 czerwca to już 154 den roka. I do końca roka mamy jeszcze 211 dni. Mamy 23 tyżden toho roka. No i den w Warszawie trwat 16 hodyn 31 minut już. Schicącia male w stoleci Polszczo 4.19, a zachicącia budut maty o 20.50. Den chneska jest korotszy od najdłuższego dnia wroci już lem o 16 minut, ale za to dłuższy od najkorotszego o 8 hodyn i 49 minut. Iszczy mamy astronomiczny jar. I to ta pora roka bude z nami do druhej połowy czerwca, dokładniej przez 17 dni. No i podążajmy muzyczną podróż. Byliśmy na Islandii, byliśmy w Finlandii, to budme teper w Latwii. Puszczu wam ensemble Astronaut z tej drżawy, posłuchamy po latyszskie śpiwanki pod nachołówką Dala Rigas, a pak bude kus już teplisza muzyka, bo z Madziar. Ensemble Au Revoir wam puszczu i śpiwanku pod nachołówką Hopsa.

To była muzyka po madziarsku. Słuchaliśmy ansamblu Au Revoir i śpiewankę Pidna Hołowką Hopsa. Przed tą madziarską nutą to pustyłem wam taką gitarową muzyku z Latwii. To był ansambl Astronaut i śpiewanka Dala Rigas. I to na Hołowok nam wskazuje, że śpiewanka była pro Rigu. No a teper choczu wam powisty jak dwie riczny cichneska. Praznujemy 3 czerwcia. No i tak, w toho dnia, ale 1888 roku, to właśnie z Islandii na neveliki łodci ruszyła szystczlenna Nansenowa wyprawa na Grenlandię, żeby jak pierwszy w oświti Pereszle Weliku Ledowu Pustyniu. No właśnie, bo precin mamy Grenlandię, jest to najbliższy ostrzył w oświti, 2 miliony kwadratnych kilometrów i bliższy z powierzchni Grenlandii to jest Weliki Ledownik, Ledowa Pustynia. No i dopiero w 1888 roku pierwsze ludy spróbowali projty to tu Ledową Pustyniu, no bo w takich bars ciężkich obstach Stawynach. Oczywidno spróbowali litom 3 czerwcia, no to precin już na Grenlandii to sąd biły noczy, za tym kus lipsze i kus teplisze tiż. No, morozy nie sąd takie po minus 50, ale na w seredynie to i ledowej pustyni w okolicach zera, może minus 10. No i spróbowali i uśpili. Okrem toho, to chneska tiż mamy riczny ciu, możemy powisty pełnej niezależności Montenegro, albo inaczej Czornej Hory. Właśnie 2600 roku Czorna Hora wyszła z Unii Serbii i Czornej Hory, bo no właśnie, maliśmy historia w Zachali Juhosławii, to jest taka, że jak ciły to te Bałkany były praktycznie jedną dzierżawą do 1991 roku. Pak już Juhosławią leszyła się lem czast chneśnioj Serbii, Wojwodiny, Kosowa i Czornej Hory. W po paroch rokach nazwa Juhosławia została zmieniona na Serbiu i Czorną Horu. No i w 2006 roku już to ta Czorna Hora odorwała się pokojowo od Serbii i już do Chneska fungują to te dzierżawy jak niezależne od siebie. Co ciekawe, no Serbia nie należy do Europejskiej Unii, nie należy do NATO, ale Czorna Hora ma bardzo taki zachodni napriam, bo należy na premier do NATO i też walutą w Czornej Hori jest euro. Ale skus inczych powodził, jak w dzierżawach w zachodniej Europie. To tylko slił, jak idę pro tak riczny, ci jakich dneska praznujemy, ale też to nesud wszystkie riczy, jakie możemy, wszystkie nachody, z jakich możemy praznować chneśniu datu 3 czerwcia, bo dneska praznujemy świtowy dzień roweru. I bliższe pro to świato powiem wam o paroch minut. Pokaż to, posłuchamy z bliskoho schidu muzyku ansambl Ała i śpiwanka Ja Szajfin al Malich, a pak wertamy do Karpat Budę Basia Giewont i śpiwanka Pidna Hołowką Kolebka.

Wyrtem do was, drochy słuchaczy, po muzycznej pererwi. Słuchane sme peret chwilkom polskoj wokalistkę Basia Giewont, tak ona nazywa się. Słuchane sme śpiwankę z jej najnowszej płatni, to był utwór Pidna Hołówkom Kolebka. Rańsze słuchane sme muzyku z Blisko Hoschidu, to był ensemble Ała i śpiwanka Pidna Hołówkom Jaszajfin Almalich. Zapowiłem peret pererwą, że teper powiem wam proświtowy i denrowy który praznujemy sztoroka 3 czerwca i jest to oficyjne świato zaklekane zachalnym zhromadzeniom Organizacji Zjedynionych Narodów rezolucją ARES-72-282, która była preniata 12 kwietnia 2018 roku. No, to tak oficyjne, bardzo oficyjne świato i to ta data, to świato chneska i daje taką nachodu do praznowania, do prydania takiego zahalnego uznania roweru jak seretka transportu, który od bliższe jak dwóch storokiu, od dwóch stolikiu już no, pomachat ludziom. Organizacja Zjedynionych Narodów PIT kreślat, że rower jest prosty, dostępny cenowo, jest niezawodny i przede wszystkim czysty i przyjazny dla seredowiska, jak seredok transportu. Jocho ważna rol w promowaniu zrównoważonego rozwytku, tyż dbania o seredowisko, jak i zdrowia ludy, jest nie do perecinynia. Rower stał się takim symbolem chneska zrównoważonego transportu i rower aktywni, i może tak powiedzmy, że zawdziaki rowerowy, to możemy aktywni speraty zrównoważoną konsumpcję, produkcję i też roboty pozytywne wlejania na klimat. No, za tym same plusy sód toho roweru, każdy z nas prawi, że ma je. Może hosnuje len do takiej rekreacji, ale też właśnie w codziennym życiu, osobliwo, kiedy żyjemy w miastach i autobusem albo autom, to je bardzo ciężko, bardzo dołho czasem dojechać do Chile, to możemy skorzystać właśnie z roweru. I nie musimy hosnować rower lem, kiedy jest bardzo teplo. Możemy iść rowerom ciły rik, lem trzeba po prostu dobre, teple obleczenia zimą. Prydbaty, założyty i budę już lepsze i ciły czas zdorowle. Barże tak zdorowo. Zatem no, chneska, jak może już wieczorem, to taka najlepsza pora, żeby skorzystać popraznowaty to świtowy i den roweru, ale zaran może, jak ma te możliwość, to właśnie woste stot rower i zorganizujte sobie dejaku mał ekskursju. A teper to może zorganizujmy sobie, ale małą muzyczną pererwu. Perednamy po maďarsku. Inczy ensemble posłuchamy kooperację tak naprawdę. To był The Bohemian Betiars i Parnograst. Posłuchamy śpiwankę Pidna Hołówką Hameni Akarok. A pak puszczu wam muzyku z animacji Chłopi. To był utwór Pidna Hołówką Babie Lato.

0: Dobry den. Herbut Małgorzata, w czulem kiwskoho, w Przemkowi od 2000 roku.
1: Dobry den. Co tam czuję w was? Ja was czuję w ogóle cały czas, powiem wam, że naprawdę fajne ma te audycji, fajne ma te muzyku, ale jako człowiek Nadii, Ihor, was słucham. Duże zdrowia wam życzę.

Słuchali z tej muzyki z animacji Chłopi. To był utwór pod nazwą po polsku Babie Lato. A raniejsze słuchali z tej madziarskiej muzyki. To były Bohemian Betiars i Parnograst. Śpiewanka mała na nazwą Homenia Karok. No i drodzy słuchacze, już wszystko jem prochneśniu datu powił i teper przyszedł czas, żeby pojechać desy i hamę chneska do północnej Makedonii, do drżawy, jaka nachodzi się w południowo-schodniej Europie, w średniej, w centralnej części bałkańskiego półostrowa. Makedonia ma je chranić od północy z Serbią, od południa z Grecją, od schidu z Bułgarią, a od zachodu z Albanią. W Makedonii żyją Makedonci, jak i też dost wielka albańska mniejszyna. Albańców w Makedonii jest około 20-25% i większość z nich żyje w zachodniej części drżawy bliżej albańskiej hraneci. Stolicą północnej Makedonii jest Skopje. Do Skopje możemy dojechać autom bardzo lekko, bo sąd autostrady przez bilszyst do Rochy, przez Słowację, Madziary, Serbię, ale też możemy dolitać samolotom już do Skopi od paroch rokiu kursują tak tuni lotny czy linii. W Makedonii besidują po makedońsku. Albański język też ma swoje prawa, ale lem w dakotrych regionach. Walutą w północnej Makedonii jest makedoński denar. W tej derżawi żyje około 2 milionów ludy i to na powierzchni nie tak wielko, bo 25 713 kwadratnych kilometrów. Makedonia może i nachodzić się na południe kontynentu, ale sąd tam temperatury nelem bardzo wysoka, ale i też czasem dość morozny. A to stoi nachody, że Makedonia w bliższości jest taką chirską derżawą. Bardzo wielo chiry tam nachodzić się i najwyższym werchom jest Hora Korab, która ma wysotu 2753 metry nad morą. Przez to te chory płyną różne riki i najdłuższa z nich to nazywa się Vardar. Ma dołhist 320 km. No i jak idę protot klimat, no to litom może być tam horiaczo, osobliwo tam niżej w dolinach. Najwyższa temperatura koleni but pomirena w Makedonii to było plus 45 gradusiu i tak horiaczo było w sele Demir Kapija. Ale bywają, bardzo rzadko, ale bywają zimą i wysokie morozy. Wielkie morozy były na premier w sele Berowo. Tam rekordową morozną temperaturą było minus 31 gradusiu i to była rekordowa niska temperatura dla ciłej derżawy. Makedonia to jest bardzo kolorowa derżawa, bardzo kolorowa zakutyna europejskiego kontynentu, mają swoje symbole, mają na takie nacjonalne alkohole, nacjonalne zwierzę, nacjonalne drewo i wielu innych nacjonalnych, narodnych riczy, symboliu i prototy wam powiem po krótkiej perwi. Posłuchamy teper ansamblu Dularowy Bracia, Budę dasz to połem kiwskie. Posłuchamy dokładnie śpiwankę Pidna Hołowką Wasyl.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pohrib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie bidu powił, wera Boże.

tym wszystkim powiem, że chęciarz lidije, prawie każdy lemko z zachodu durije. Nowa moda teper, wszystkich preonaczat i nasze młody barsia tam polaczat. Stary tisz ja

To był ansambl Dularowy Bracia. Słuchaliśmy łemkiwskiej muzyki w czas naszej muzycznej przerwy. Dokładnie pustyłem wam śpiwanku Pidna Hołowką Wasyl. A teper uertamy do Makedonii i przed przerwą już wam tak bardzo osnowni powiłem pro to tu derżawu, pro geografię, pro klimat, pro chory, pro tiż jakie inne fakty związane właśnie z Makedonią. Ale teper choću już bardziej detali powiste na premier, że narodnym, nacjonalnym alkoholom w Makedonii jest rakija. Rakija jest to taki napytok, który jest trochę słynnym, to ta derżawa, ale i też inczy okremny na Bałkanach. Albania, Serbia, Chorwacja, Montenegro, tam też znają tot rit napytka. Też okrem toho w Makedonii pijut mastiku. Mastika jest to taka żywycia, która też jest fermentowana i ma taki smak, no właśnie, alkoholu. To już kus inczy rit smaku może każdemu nie spodobać się. Jest to sfermentowana żywycia sosny, dokładnie. Nacjonalnym zwierzę Makedonii jest lew. Okrem toho, że no nie żyją lewy na terenie tej derżawy, to właśnie tak się podijało w historii, że właśnie lew stał się takim symbolem, symbolicznym zwierzęciem. A to też dla toho, że lew w zachale w wieloch kulturach jest symbolem siły, symbolem moczy, no i właśnie za to jest nacjonalnym zwierzęciem. A nacjonalnym narodnym drewom Makedonii jest makedońska sosna. Jest to kus taki okremny, inczy gatunek sosny, jaki właśnie rosnę na południe Europy. A nacjonalnym kwitkom w Makedonii sód kłosy zbóż, zboża, tak wszystkie właśnie rosnucze zboża, to na polach i takie kłosa odnych, to są też takim dość wielkim, ważnym symbolem dla Makedonii. A kiedy idę pro muzyku, to Makedonci bars ochoczo chrajut na instrument, jaki nazywać się gajda. Gajda to jest taki rit instrumentu, bars podobny do dud, takich właśnie miszkił, jest to taki miszok, który styskamy i właśnie też dmuchamy, dujemy powitria do seredyny, no i za to właśnie pojawiają się nam zwuki. No, tak jak znamy, jak dudy wychladają, to gajda jest kus podobnym instrumentom i występuje, pojawia się w derżawach południowej Europy i też w Makedonii. A jak idę pro inczu kulturu związaną z Makedonią, to bardzo osobliwą mają kulturę jazdy po drogach. Może ktoś z was już był w tej derżawie, podorożował, to może właśnie poczuł to, że czasem to po chodnikach albo po parkingach, po chodnikach przede wszystkim i zjad czasem auta, że parkują na chodnikach, no i że piszkom to tak czasem ciężko i ty sobie przez miejsca w Makedonii. Tiż w tej derżawie bardzo często hosnują klakson, taki właśnie hołosny zwuk z auta. Przede wszystkim jest hosnowany klakson na skrzyżowaniach, a to po to, żeby przyskorszyty inczych szoferiów, który izdiat czasom za tak, no dost pomale, ale to jest oczywiście dost relatywne poniatia pomale, bo czasem po prostu ktoś izdyt wede auto tak jak trzeba, podla zasad, podla prawil, no ale sud inczy szofery kotry znają lepsze jak trzeba izdyty. Zatem no kultura izdy autom w Makedonii kus jest taka samowolna.
No a okrem toho, to jeszcze hoczu wam dopowisty, że Makedonia spośród wszystkich derżaw, jakie zniknęły po dawniej Jugosławii, była jedynym terytorium, które zyskało niezależność w pokojowy sposób. Właśnie inne derżawy kus boryły się z Serbią, z Belgradą i Nelem, a Makedonia kus tak uśpiła właśnie pokojowo odrwaty się od dawnej stolici Jugosławii. A sama nazwa derżawy Makedonia to pochodzi od antycznej takiej grupy ludy Makedonciu. To po grecku Makedonia znaczy wyżyna, makendos, wysoki, albo też z doryckiego języka makos, wysokist, wysota, też w jońskim języku mekos. No i podla Hezioda nazwa pochodzi od imena Makedona, korola i zaklikatela derżawy właśnie Makedonii, i kotry tot Makedon był synem samoho Zeusa. Tereny chneśnioj Republiki Północnej Makedonii w antycznym periodzie były częścią korolestwa Pajonii, pak były pitbity Makedonciamy, pak Rymianamy, no i stały się w końcu rzymską prowincją Makedonia Salutaris. No i chneska mamy taką sytuację, że kus tej antycznej Makedonii nachodzi się na terenie chneśnej Grecji, za to właśnie teper tak nazywa się Makedonia Północna, żeby odróżniać się od tej Makedonii, która w Grecji nachodzi się, jest po prostu integralną częścią greckiej derżawy i też historyczną krainą, z którą związana jest też grecka tożsamist, grecka dostomennist. No, bardzo ciężka jest to ta sytuacja, bardzo ciężka jest i taka skomplikowana historia samej i nazwy Makedonia i samego makedońskiego makedońskiej krainy, makedońskiej derżawy. Oczywiście bliższe bym mich besidowaty proto tu temu, ale i tyż sam nie czuję się bardzo kompetentny, a i tyż czasu nie mamy za wielu. Przyszedł czas już, żeby pustyć muzyku i żebyśmy kus właśnie odpoczali przy dajakich nutach. Posłuchamy teper Igora Kucera, to bude śpiwanka pidna hołowką Kupało się dziewcza.

Słuchaliśmy Igora Kucera. To była śpiewanka pod nachołówką Kupało się dziewcza. Przed przerwą oj dost dołchojem by się duwał pro Makedoniu. Kusiem zaczął już taku no trudno temu związaną z Makedonią Północną, z grecką częścią Makedonii. Już nie chciał jem prodążaty to tu temu, no bo sam tiż nie jem bardz kompetentny, żeby wam objaśniaty wszystkie detale, ale kiedy chocze te właśnie dasz to bilż postudiowaty, albo mate może kontakt z Demką Nowaką, z historyką Zbicza, to może te się do nioho skontaktuwaty, z nim skontaktuwaty, do nioho napisaty, bo win bardzo interesuje się historią Makedonii i kus bilsze od mene znat, jaka jest to ta derżawa i jaka jest joj historia. No a chneska mamy seredu i jeszcze przed nami dwa robocze dny w to tym tyżniu, choć tak naprawdę to jeden, bo zaran mamy czetwer i to jest czetwer taki, który w Polsce jest katolickim światom. Mamy Corpus Christi zaran w Polsce i za to właśnie bliższy z nas bude maty swobidne, nie bude i te do roboty, za to bude też i w naszym radiu LMFM kus in inakże prochody te ramiłka programił nie budę trych świtił w pramym efirii, ale budu try świty w piatnyciu i w piatnyciu odwadne oczy wydno, że striczamy się. Zatim no zaran budę pererwa, ale ze mną nie budę, bo jak ja jem w seredy i w piatnyci, no to w to tym tyżni nycz z moich odtynkił niejaki nie propadat. A tiż nie propadat niejaka muzyka, bo jeszcze choć wam dasz to pustyty. Nie kińczymy trych świtił na teper. Posłuchamy dasz to z Islandii jeszcze raz, ale to będzie inczy ansambl, to będzie Kaleo. I posłuchamy takoj spokojnej islandzkoj ballady na dobranicz. Pidna hołowkom Sofdu Unga Astin Min.

0: To był ansambl Kaleo z Islandii, słuchale z metakoj ballady, kotra tiż jest taką śpiwanką na dobranicz. Kolebysme właśnie perewel to te słowa z islandzko-honałemkiewskiej, no to właśnie byłoby kus proto to, żeby dobri pospaty. No a na hołowok po islandzkie to śpiwankę to zwłóczy sovdu unga astin min. No mam nadzieję, że spodobała wam się to ta śpiwanka, bo to tiż poślidnia śpiwanka w naszym odtynku trych świtiu. Ja już wam, drochy słuchaczy, bars hardo dziakuju. Za prysutnis, że włuczate nas, że ste znamy, że słuchate i tiż to i mojej czasty trych świtiu, że lubite to tu muzyku w różnych językach, w różnych klimatach, w różnych stylach. No i że wam w zahali to się podobać. Czujemy się, jak uziem powił, odwadny w piatnyciu, a do toho czasu żelam wam prymnej reszty weczera, spokojnocho i zaran świata Corpus Christi w Polszczy, no i do poczucia odwadny. Trymajte się, ostante zdorowy, ahoj!
1: Jeden,
2: dwa,
3: trzy, trzy świty, weczerą.
2: Jeden,
3: dwa,
0: trzy.
3: Na trzy głosy
2: w radiu
0: LEM FM.
3: Trzy świty
2: od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.

106 i 6 gorleci, 103 i 8 polkoleci, Lem Kiuski, hołos w twoich chorze. Lem FM.

jak je mał 15, 14, 16 roków, to wysiedliłem polem Kiuskę. No a potem, jak po okupacji było, to nastała Polska. Trzeba było czasami języka polskiego użyć, ale ja w ogóle nie znał. Ten jeden ubołec mi chwalił, tak ty ja się nauczę po polsku.

0: Tak, serdecznie pozdrawiam organizatorów Radia LEM FM, jak i słuchaczy radia. Zaklikuję, ludzie macie możliwość poczuć rodnego słowa. Starajcie się zawsze znajdować czas, żeby z anteny poczuć swoje radio LEM FM.
1: Dziękujemy.

0: Jeden jeleń.
1: Dwa duboczki.
2: Trzy torboczki.
3: Cztery spacki.
4: Pięć patyczok.
5: Szyszko wronkił.
6: Sześć synyczok.
7: Pisałem łoron.
8: Dziewięć drozdił.
9: Dziesięć dyczat.
10: Ze wszystkich was pięciu.
11: Ну, гей, заграй, хлопці, Галю, щоб дівчата позбігались.

Don't get me in here acting silly. It's so funky.

mej gniew, gdy wspominam śmiech, co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka, jak miłość i grzech. Kiedy wciąż wierzysz w nie, zamykaj oczy.

w lot prawdę, aż urwie świt nas, każda z gwiazd zgaśnie. W dłoniach rwę świat nasz, tak bez pamięci, za wszystko co ból wziął.